Na Super Hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Super Hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: chyba ich troje.
1: Na super hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na super hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Drogeria Labu, Stomporków, Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Radio Rekord. Rodzime radio.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Na superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łusica. Na superhit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.
9: Ola,

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.
1: Radio Rekord.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord. Poniedziałek.
1: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Tałant Dujszebajew zrezygnował z funkcji trenera Industrii Kielce. Klub Iskra Kielce S.A. oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z wieloletnim szkoleniowcem Tałantem Dujszebajewem. Trener sam złożył rezygnację po ostatnich spotkaniach, uznając, że zespół potrzebuje nowego impulsu przed kluczową częścią sezonu. Decyzja zapadła po serii rozmów z władzami klubu i, jak podkreślają obie strony, została podjęta w poczuciu odpowiedzialności za przyszłość drużyny. Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera przejmie Krzysztof Lijewski, który poprowadzi drużynę w najbliższych spotkaniach Orlen Superligi. W sobotnim spotkaniu ćwierćfinału Orlen Superligi już z Krzysztofem Lijewskim na ławce trenerskiej Industria pokonała Netland MKS Kalisz 40-24. Więcej o spotkaniu Kacper Strojwąs ze sportowej redakcji Radia Rekord.
2: Industria dobrze weszła w spotkanie z Kaliszem, bardzo szybko narzuciła swój rytm i skrupulatnie powiększała swoją przewagę. Jednocześnie największym mankamentem drużyny z Kielc była skuteczność, która stała na przeciętnym poziomie. Bardzo wiele rzutów było bronionych przez bramkarzy z Kalisza i to również rzutów z sytuacji stuprocentowych, mimo wszystko nie przeszkodziło to Industrii w odniesieniu wysokiego zwycięstwa, a przesądziła już o tym tak naprawdę pierwsza połowa, którą Industria wygrała 22-11. Po zmianie stron Kalisz prezentował się nieco lepiej, jednak nie wystarczyło to tak naprawdę na nic, ponieważ Industria powiększyła jeszcze swoją przewagę i ostatecznie wygrała 16 bramkami.
1: A tak mecz podsumował trener Industrii Krzysztof Lijewski.
3: Wydaje mi się, że chłopaki zrobili bardzo dobrą robotę, szczególnie w pierwszej połowie, z samego początku. Wypchali piłkę praktycznie każdą do przodu, w ataku pozycyjnym graliśmy też szybko i zdecydowanie. Oczywiście nie obyło się bez jakichś błędów, ale to jest normalne i wliczone w naszą dyscyplinę. Ale cieszę się, że zawodnicy podeszli bardzo poważnie i rzetelnie do zadania. Mimo tego, że mieliśmy dużą przewagę przed tym meczem rewanżowym, zawodnicy wykonali zadanie, które zostało im narzucone przed spotkaniem. Wszystkie te punkty wypełnili, dlatego możemy ze spokojem przygotowywać się do półfinału.
1: W spotkaniu 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. Spotkanie to obserwował Kacper Strojwąs.
2: W 35. minucie GKS wykonywał rzut z autu. Po zamieszaniu w polu karnym Arkadiusz Jędrych wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Zawodnik ze śląskiej drużyny uderzał w tej sytuacji dwukrotnie. Za pierwszym razem jeszcze Ksawier Dzikoński zdołał obronić ten strzał, jednak przy dobicy już nie miał żadnych szans. Na szczęście w 66. minucie Koronie udało się doprowadzić do wyrównania. Dawid Błanik dośrodkowywał z rzutu wolnego, a najprzytomniej w polu karnym gość odnalazł się Marcel Pięczek. W ostatnich minutach tego spotkania obie drużyny miały swoje sytuacje, jednak zdecydowanie najlepszą miał Marcin Cebula, który jednak w sytuacji sam na sam z Dawidem Kudłą nie zdołał pokonać bramkarza rywali i ostatecznie obie drużyny musiały zadowolić się z podziału punktów.
1: W tabeli po 30 kolejkach liderem jest Lech Poznań 52 punkty, Korona na miejscu 11 38 punktów. Pomimo, że do 90 minuty piłkarze KSZOT 1929 Ostrowiec Świętokrzyski prowadzili z Pogonią Sokół Lubaczów 1-0 po bramce Dawida Kroczka, to ostatecznie nie zdołali dowieść 3 punktów do ostatniego gwizdka sędziego. W drugiej minucie doliczonego czasu gry bramkę dla gości zdobył były gracz pomarańczowo-czarnych Łukasz Mazurek. Mecz zakończył się remisem 1-1 i podziałem punktów.
4: No to jest mecz przegrany, to nie jest strata 2 punktów, to jest... No niweczymy cały sezon, można powiedzieć, takim spotkaniem jak dzisiaj, końcówką. Po bardzo słabej pierwszej połowie, gdzie przegrywaliśmy mnóstwo pojedynków 1-1, gdzie zawodnicy gości wychodzili pojedynkami 1-1 spod naszego pressingu jakością. Pozmieniliśmy trochę w drugiej połowie, widać było poprawę i bo tych odbiorów na połowie przeciwnika było dużo. No nie możemy zdobyć tylko jednej bramki w drugiej połowie, a tych odbiorów było na tyle dużo i sytuacji trochę, żeby lepiej je wykończyć. No i niestety sami sobie na to zapracowaliśmy.
1: Tak spotkanie podsumował trener pomarańczowo-czarnych Artur Renkowski. W tabeli czwartej grupy Betclic trzeciej ligi po 28 kolejkach KSZO jest drugie ze stratą 4 punktów do AWI Świdnik. Na trzecim miejscu również bez zmian Chełmianka Chełm, nad którą KSZO ma już tylko 1 punkt przewagi. Na pozycji czwartej umocnił się Star Starachowice. Podopieczni Dariusza Pietrasiaka pokonali w piątek Sokół Kolbuszowa Dolna 2-1. Bramki dla zielono-czarnych strzelali Patryk Orlik i Patryk Winsztal. Po więcej informacji sportowych z regionu zapraszam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop Tygodnia.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dzisiaj oddajemy głos młodym, bez filtrów, o sprawach, które dzielą scenę polityczną, ale też łączą. Rozmawiamy o tym, co dają wybory na Węgrzech, jak je analizować. Trybunał Konstytucyjny i pytania kluczowe. Czy i co młodzi wnoszą do polityki? I jak patrzą na tych starszych, którzy starają się ich włączyć albo wmieszać w politykę, która niekoniecznie jest po ich myśli? Słuchajcie, może zacznijmy od tego, żebyście nam się przedstawili. Kogo dzisiaj gościmy na antenie?
2: Piotr Werens, Młodzi Razem. Dzień dobry.
3: Jakub Ręka z Forum Młodych Ludowców. Witam serdecznie.
4: Adam Ruzga, Nowa Generacja, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
5: Czef Krzysztof, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Cieszymy się, że jesteście dzisiaj z nami i słuchajcie, mamy tak różnorodne środowiska, że wypada zacząć od tego, żeby zadać podstawowe pytanie. Jesteście nową jakością, czy po prostu młodszą wersją swoich partii? Po kolei,
2: okej. Moim zdaniem jesteśmy nową jakością, a nie tylko młodszą wersją naszej partii. Zacznijmy od tego, że nasza młodzieżówka jest bardzo liczna, bo jest wśród nas ponad 1000 osób. Względem partii jest to naprawdę spora proporcja i staramy się jako Młodzi Razem kreować też po części własny program tego, co chcemy robić. Angażujemy się też w trochę inne rzeczy niż nasza partia i wierzymy w to, że to właśnie młodzi są tą siłą, która powinna kreować polską politykę, więc staramy się to odpowiednio robić. Angażujemy się w sprawy ważne dla ludzi, oddolne, staramy się brać udział w wolontariatach, staramy się angażować w ten sposób, żeby młodym żyło się lepiej i będziemy to realizować cały czas od już wyborów prezydenckich teraz do wyborów następnych, parlamentarnych i oby tylko dalej.
1: Jakub Ręka z Forum Młodych Ludowców.
3: Zdecydowanie uważam, że jesteśmy przedstawicielami tej nowej generacji, ta, która ma tworzyć nową Polskę. Ja jako członek Forum Młodych Ludowców uważam, też patrząc na obecne sondaże, że potrzeba właśnie nowych twarz. Według sondaży mamy tam mniej więcej koło 5%. Dlatego uważam, że nowe twarze w naszej formacji są jak najbardziej potrzebne. Dlatego musimy razem tworzyć jedność i tworzyć nową Polskę.
1: Adam Ruzga?
4: Tak, Nowa Koalicja. Generacja jest to stowarzyszenie, które łączy ludzi o poglądach liberalnych, proeuropejskich i oczywiście Koalicja Obywatelska daje nam najlepszą przestrzeń do spełniania naszych postulatów. Mamy wielu radnych z różnych regionów, z różnych miast, na przykład w zachodniopomorskim mamy radnego, w innych miastach wojewódzkich również. I jak najbardziej zgadzamy się z poglądami Koalicji Obywatelskiej, ale jesteśmy stowarzyszeniem niezależnym, mamy swoje zjazdy, mamy swoje spotkania i się rozwijamy i wszystko idzie w dobrym kierunku, żebyśmy to my właśnie za 10-15 lat, może nawet szybciej, byli decydentami w Polsce.
5: Prawo i Sprawiedliwość też stawia coraz bardziej na młode twarze i uważamy, że jest przestrzeń dla tego typu polityków. Choćby patrząc na strukturę kierowniczą, Tobiasz Bocheński, Anna Krupka, PiS też wyciąga otwartą dłoń do młodych ludzi, patrzy na ich potrzeby, czy to w obszarze edukacji, czy to w obszarze mieszkalnictwa. Chcemy równomiernego rozwoju dla wszystkich, czy to mieszka ktoś w metropolii, czy w małej wiejskiej gminie. Uważamy, że my jesteśmy inną generacją niż ta, która ma obecnie 40 czy 60 lat i przez najbliższe 10-15 lat będzie to zauważalne.
4: Kiedyś jak słyszałem, jak wypowiadał się Jarosław Kaczyński w Wojewódzkim Domu Kultury tak ze 2 lata temu, to powiedział, że młodych trzeba zdzielić twardym batem. Także no, średnie to podejście do młodych ludzi.
5: Patrząc na was, to niewątpliwie powiedział prawdę. Ale my wyciągamy wnioski z każdych wyborów nawet patrząc na wybory europejskie, my mamy młode twarze tego typu jak Waldemar Buda, Tobiasz Bocheński, Anna Krupka.
4: Tobiasz Bocheński, wy z kolei,
1: dobrze panowie, bardzo mnie to cieszy, że wchodzicie sobie w dyskusję.
5: Takich ludzi jak Zemaczyńska, Jachira, takich młodych to współczuję.
1: Już, kończymy. W tym momencie stawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego pytania. Słuchajcie, ja was bardzo proszę o szacunek wzajemny. Jeżeli ktoś mówi, nie przerywamy sobie, okazujmy sobie ten szacunek dla rozmówcy. Nikt wam nie przeszkadza. Starajmy się tego tutaj pilnować. Rozmawialiśmy troszeczkę przed naszym wejściem na antenę o sytuacji na Węgrzech. Rozmawialiśmy o Wiktorze Orbanie, jego polityce, druzgocącej klęsce w wyborach, tak? Słuchajcie, co wy o tym myślicie? Jak to się przekłada na politykę, myślę, Węgier, tak? Które muszą się teraz odbudować. Jak widzicie, czy silny lider to dobry lider? Czy sytuacja, która się zakończyła, tak, wyborami na Węgrzech, czyli ta zmiana władzy, ma też jakieś przełożenie? Jakie wnioski powinni Polacy z niej wyciągnąć?
2: Pani redaktor, druzgocąca klęska to jest dobre słowo, jak na system wyborczy, w którym Viktor Orbán od lat go kreował tak, żeby wygrywać kolejne wybory, bo mieszana ordynacja wyborcza była ukształtowana w ten sposób, gdzie okręgi, które zwykle głosowały na Orbána, miały więcej do powiedzenia. No, wyszło tak, że Tisza Petera Madziara wygrała i to uzyskała większość konstytucyjną. Warto wspomnieć, że wielki udział w tym mieli młodzi, bo ponad 70% wśród nich głosowało na Tisza. No i co? Cieszymy się oczywiście z tego, że Tisza wygrała. Przede wszystkim też z tego, że Orbán stracił władzę, bo po 16 latach niedemokratycznej władzy to jest dobra zmiana. Mimo że Tisza jest centroprawicowa, to liczymy na to, że ten kurs proeuropejski, odejście od partnerstwa z Putinem wpłynie pozytywnie na powrót Węgier do Europy, wpłynie też pozytywnie na nasze relacje oczywiście i liczymy na to, że ta postępująca demokratyzacja władzy na Węgrzech sprawi, że może też pojawi się tam jakaś prospołeczna lewica, którą będziemy mogli z otwartym sumieniem wspierać, oczywiście w integracji europejskiej, ale też wieloletniej przyjaźni polsko-węgierskiej.
1: Jakub?
3: Z mojego punktu widzenia, patrząc na to, jak kreowany był system wyborczy na Węgrzech przez Viktora Orbana od lat, byłem w szoku, że właśnie Tiszy udało się wygrać to zdobywając większość konstytucyjną. Natomiast według mnie jest to na tyle dobra sytuacja, ponieważ mamy dwóch uciekinierów, pana Marcina Romanowskiego i pana Zbigniewa Ziobrę, którzy...
1: Są królami memów w ostatnim czasie.
3: Dokładnie, którzy krótko mówiąc kiblują na tych Węgrzech i którzy uciekają przed odpowiedzialnością w Polsce. Także... Też liczymy na nowe otwarcie w relacjach polsko-węgierskich. Uważam, że Peter Madziar, czyli lider Tiszy, ma szansę zbudować dobre relacje z Donaldem Tuskiem. Już mają gdzieś tam umówione spotkanie. Także liczymy na nową, jakby dobrą odsłonę relacji polsko-węgierskich, ponieważ w ciągu tych ostatnich lat widzieliśmy właśnie, że za sprawą Viktora Orbana, który był jawnie politykiem prorosyjskim, non-stop blokował jakby pomoc na przykład wojskową dla Ukrainy. Ostatnio była mowa o pożyczce 90 miliardów euro na zbrojenie dla Ukrainy. Węgry stanowczo mówiły nie, więc mamy też nadzieję na to, że ta pomoc zostanie odblokowana i Ukraina otrzyma pieniądze na zbrojenie.
1: Adam?
4: Zwycięstwo Tiszy to był dzień pełen radości dla zarówno Węgrów, jak i nas. Jest to jawne zwycięstwo demokracji, zwycięstwo dobra nad złem, które pokazuje, że nawet najbardziej zabetonowana władza, jeśli dla ludzi jest zła, jeśli ludzie się z nią nie zgadzają, jeśli ludzie cierpią w wyniku złej władzy, to zawsze lud wygrywa. I tak właśnie się stało. A jaką lekcję inne narody mogą wziąć właśnie z przypadku z case'u węgierskiego? Taką, że aktualnie żyjemy w takich czasach, gdzie jest jawne rozgraniczenie normalności z nienormalnością, wschodu z zachodem, Rosji z Unią Europejską. TISA potrafiła zjednoczyć różne środowiska na swojej liście i odnieśli zwycięstwo. I każdy kraj, którym rządzi skrajna prawica, może to zwycięstwo odnieść.
1: Krzysztof?
5: Wybory na Węgrzech pokazały, że ekonomia pogrążyła de facto Viktora Orbana. Zwróćmy też uwagę na to, jaki jest Peter Madziar. Jeszcze dwa lata temu był beneficjentem Fideszu Orbana. Zasiadał w administracji publicznej, w dyplomacji. Przez aferę pedofilską wyszedł z Fideszu. Zwróćmy też uwagę na to, jak bardzo się zgadza w wielu kwestiach z Orbanem. W sprawie choćby Ukrainy, czy w sprawie współpracy gospodarczej z Rosją. Madziar jasno mówi, że dla Węgier nie ma alternatywy przez najbliższe 10 lat i jakoś nie jest już prorosyjski dla obecnej władzy. Zobaczymy, jak się ułożą relacje z naszym rządem, ale myślę, że Peter Madziar nawet na forum Unii Europejskiej będzie twardo grał o interes Węgier, podobnie jak jego poprzednik premier Orban.
4: Zapomniałem dodać, zapraszamy Zbigniewa Ziobro i Romanowskiego do Polski.
1: Stawią się przed... Nie przeszkadzamy
5: Stawią
1: sobie.
5: Się przed każdym sądem pod warunkiem, że zagwarantujecie im uczciwy proces.
4: I bardzo uczciwy.
5: Mam nadzieję.
4: Też mam taką nadzieję.
1: Słuchajcie, widzę, że jak to z młodzieżą, można sobie podyskutować na różne tematy i widzę, że tutaj dyskusja w tle i tak będzie, ale pilnujmy tego, żeby sobie nie wchodzić w wypowiedź. Słuchajcie, jest jedna rzecz z naszego polskiego podwórka. Jakiegokolwiek polityka nie zaprosiłabym do naszego studia. Większość mówi, że nie ma tygodnia, w których prezydent czegoś nie zawetuje, tak? Nie ma tygodnia, gdzie coś się nie zdarzy tak, że realnie nie mamy na to wpływu, a etyka polityczna troszeczkę u nas źle wygląda. Więc teraz moje pytanie. Jesteście młodzi. Każdy z was reprezentuje inną partię polityczną. Obserwujecie sobie sytuację centralną, która oddziaływuje na nas wszystkich. Mówię tutaj o Trybunale Konstytucyjnym, o zaprzysiężeniu sędziów, o tym, jak to wszystko wyglądało, że w tym momencie po raz kolejny mamy paraliż i znowu będzie za chwilę kolejny, bo kolejni sędziowie będą przychodzić na emeryturę. Nie wiemy, jak będzie ze ślubowaniem, czy prezydent znowu będzie zapraszał tylko wybrańców, czy wszystkich. Jak to teraz będzie wyglądać? I szczerze zastanawia mnie jedno. Młodzi, którzy siedzą przede mną, jak widzą tą sytuację Trybunału Konstytucyjnego? Czy jest to organ suwerenny, czy bardziej polityczny w tym momencie?
2: W tym momencie oczywiście, że jest to organ polityczny. Zacznijmy od tego, że w demokratycznym państwie prawa sytuacja, kiedy prezydent ignoruje konstytucję i ustawy dla gierki partyjnej, jest po prostu niegodziwa i nieodpowiednia dla Polski. Konstytucja i ustawy mówią wprost, że prawo wybierania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego ma Sejm. Prezydent ma za to obowiązek ich zaślubować. Więc prezydent absolutnie nie ma prawa dobierać sobie sędziów, a tym bardziej ignorować ślubowania ich. My razem stoimy za jednym rozwiązaniem, które uważam, że jest najodpowiedniejsze i zdecydowanie najbardziej popularne też wśród opinii publicznej, czyli reset konstytucyjny. Liczymy na to, że wszystkie ugrupowania w polskim parlamencie ponad podziałami usiądą i wspólnie zadecydują nad tym, jak to ma wyglądać, ponieważ nie może być tak, jak jest od ponad dekady, że Trybunał Konstytucyjny jest obiektem sporu politycznego, a nie organem, który działa dla dobra obywateli. A po to powstał taki organ i musimy natychmiast zmienić tą sytuację, bo ona szkodzi zwykłym ludziom po prostu.
1: Jakub?
3: Oczywiście uważam, że obecnie jest to niestety organ polityczny, nie tylko Trybunał Konstytucyjny, ale przecież mamy obecnie Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, gdzie zasiadają partyjni koleżkowie Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem, ale też zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest jasny, jest proste i klarowne. Uważamy, że obie strony gdzieś tam nabluźniły. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe właśnie proponuje reset konstytucyjny, na którym skorzystają przede wszystkim obywatele, którzy widzą i obserwują sytuację w polskim sądownictwie, widzą właśnie ile trwają przesłuchania, ile trwa cały proces w polskim sądownictwie. I uważamy, że reset konstytucyjny to jest coś, na co warto postawić.
1: Adam?
4: Przede wszystkim to prezydent żyje w jakiejś urojonej bańce, gdzie myśli, że ma więcej prerogatyw niż przewiduje konstytucja. W wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent Rzeczypospolitej nie ma nic do powiedzenia, nieważne z jakiej jest opcji politycznej. Konstytucja nakazuje mu zaprzysiężenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych, nominowanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Czy Trybunał Konstytucyjny jest teraz polityczny czy niepolityczny? Kiedyś był apolityczny i chcemy to przywrócić. Kiedy był apolityczny? Przed rokiem 2015, gdzie konstytucja była najprostszym i bardzo łatwym w interpretacji aktem normatywnym, a po rządach Prawa i Sprawiedliwości wyniknęło wiele dziwnych wątpliwości i nieporozumień, o których by człowiek by nawet nie pomyślał przed rokiem 2015. Należy to zmienić, chcemy to przywrócić i mam nadzieję, że to się wydarzy jak najszybciej. Gdyby Rafał Trzaskowski był prezydentem, dzisiaj prawdopodobnie już by się to stało. Niestety naród zdecydował inaczej, trzeba z tym żyć. Niemniej jednak wszystko przed nami, oby było jak najlepiej, oby prezydent Nawrocki poszedł po rozum do głowy.
1: Krzysztof?
5: Przypominam, że to w 2015 roku przed oddaniem władzy wybraliście sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas i od tego zaczął się właśnie kryzys, bo prezydent Duda nie przyjął od nich ślubowania, bo nie uznał ich za sędziów, przypominam.
4: A kto prezydent nie jest od uznawania sędziów.
5: Przypominam, że to wy teraz rozwalacie Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Przez półtora roku nie wybraliście sędziów, a to już trzeba było zrobić.
4: Powołaj na jakiegoś
5: dawno.
4: Konstytucjonalistę, który to potwierdził.
3: A kto stworzył Izbę Dyscyplinarną?
1: Panowie, przepraszam, przywołuję do porządku.
5: Przepraszam bardzo. Obecna władza nie uznaje wyroków Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, KRS, tylko dlatego, że ich nominaci nie są wybrani przez poprzedni Sejm. Platforma Obywatelska i minister Żurek rozwalają system prawny RP i za półtora roku, po naszym dojściu do władzy, na szczęście to zmienimy. Mamy prezydenta, zdobędziemy solidną większość i zresetujemy te instytucje i oczyścimy te złogi w sądownictwie.
3: A kto stworzył Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym?
4: Niekonstytucyjną.
5: Niekonstytucyjną według kogo? Gdzie według pana Żurka? Według pana Żurka i według
4: gdzie
5: pana Botera?
4: Konstytucja znajduje miejsce dla tej Izby? Gdzie? Proszę podać artykuł.
5: Polska Konstytucja przewiduje, że prawo tworzy Sejm i Sejm wybrał, utworzył tą Izbę i jasno ta Izba ma taki cel, że stwierdza choćby ważność wyborów. I jak to jest, panie Jakubie, że wybory europejskie, wybory parlamentarne, wybory samorządowe były uznane za istniejące, a wybory prezydenckie mówicie, że ta Izba nie istnieje. To jak to jest?
4: No ciągłość władzy być musi, nie?
5: To w takim razie czemu uznajecie jedne wyroki, a te, które nie są po waszej myśli, mówicie, że ich nie ma, a sędziowie
1: nie istnieją? I tu stawiamy kropkę, drodzy panowie. Widzę, że ożywiona dyskusja, ale nie ukrywam, chcę wam zadać jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że mam tu studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Młodzi, ostatnio mieliście spotkanie ze studentami Patryka Jakiego. Byliście na tym spotkaniu?
2: To może ja oddam pytanie faktycznie studentom UJK, proszę
1: tak.
2: bardzo.
3: No mnie na tym spotkaniu nie było, natomiast uważam, że uczelnia powinna być apolityczna w stosunku do takich spotkań i całe szczęście, że to spotkanie nie doszło do skutku, do takiego, jakiego miało dojść, czyli...
1: No doszło do skutku. Patryk Jaki był na terenie UJK, kampusu.
3: Tak, tak, tylko że to było bardziej spotkanie dla politycznych koleżków właśnie Patryka Jakiego. Widzieliśmy
1: czy
3: właśnie...
1: Czy był tam jakiś student?
3: Było kilku studentów, gdzie zadawali pytania, natomiast główną część stanowiły partyjni koleżkowie właśnie Patryka Jakiego. Też w tle widniało...
4: Pan Koza, pani Krótka.
3: Dokładnie.
4: Uniwersytet Trzeciego Wieku w skrócie.
3: Też pan Grzegorz Socha, radny Partii Prawo i Sprawiedliwość, ale też w tle było logo Europejskiej Partii Konserwatystów, co nie powinno mieć w ogóle miejsca na tle uczelni publicznej, dlatego też całe szczęście, że Patryk Jaki nie został wpuszczony na którąś z auli na naszym uniwersytecie.
1: Adam?
4: Tak, generalnie jeżeli miało dojść do jakiegokolwiek skutku, to do pisowskiego zamieszania, bo do tego nadają się najbardziej i zrobili swój Uniwersytet Trzeciego Wieku, swoją popisówkę, swoją prowokację. Natomiast ja jako student jawnie sprzeciwiam się u jakiejkolwiek agitacji politycznej na uczelni. Nie chciałbym, żeby jacykolwiek politycy namawiali do głosowania na własne partie. Czym innym jest mówienie o jakichś tam samorządowych sprawach, to tamto. Ale jeżeli przychodzi Patryk Jaki i pierwszą jego tezą w jego programie Zmień nasze zdanie jest wypowiedź o treści Donald Tusk, rząd Donalda Tuska jest zły, to już jest nagonka polityczna, to już jest łamanie zasady niezależności politycznej uczelni. Na to się nie godzimy i godzić nigdy nie będziemy.
1: Krzysztof, chcesz się odnieść do tej dyskusji?
5: Oczywiście. Szanowny kolego, oczywiście szanujemy autonomię uczelni, ale powiedzmy sobie szczerze, w Zielonej Górze czy w Poznaniu jednak weszli na aulę i mieli spotkanie ze studentami, można było zadawać pytania i studenci to robili. Natomiast wasz samorząd z Platformy i z PSL-u czy kolega z Centrum totalnie służyli, nie zadali żadnego pytania, no i wyszło jak wyszło. Przypominam, że było to spotkanie już poza UJK i mogli zadać pytania.
4: Poza UJK, 10 metrów od UJK, gdzie tylko denerwowali ludzi, którym się spieszyło na uczelnię, stawiając swój obrzydliwy transparent na środku chodnika. A co do studentów samorządu z jakiegoś PSL-u czy innych partii, które wymieniasz, to na dobrą sprawę, co ciebie interesuje przynależność kogokolwiek partyjna poza uczelnią? Nikt na uczelni nigdy nie agitował politycznie w taki sposób, że należy na jakieś tam dane ugrupowania głosować. Patryk Jaki to robi, dlatego wstępu na uczelnię nie ma i w takiej formule mieć nigdy nie będzie.
5: Nie było to spotkanie na uczelni i można było zadać pytania.
4: 10 metrów od uczelni w sposób prowokacyjny i taki był cel i jeszcze w dodatku Patryk Jaki wspominał o tym, że ubolewa nad tym, że na uczelnię nie wszedł. Słusznie nie wszedł.
3: A czy wchodzenie
4: w takiej formule nigdy nie wejdzie?
5: Pluralizm to jest jednak podstawową wartością w konstytucji
4: nie
5: i wolność
4: słowa. Pluralizm. Na tak. Uczelni nie ma agitacji politycznej.
5: Zależy kto to interpretuje. Stop, jedna uczelnia powie tak, druga tak. Zależy od władz uczelni.
4: Nasza uczelnia nie godzi się na agitację
5: to
4: polityczną.
5: Autonomia jest.
1: Kropka, nie a teraz oddamy głos Jakubowi, bo widzę, że próbuje się przedrzeć przez wasz tutaj głos. Jakub.
3: No ja uważam, że Nie ma miejsca na takie spotkania na terenie uczelni. Nie ma miejsca na spotkania z logiem Europejskiej Partii Konserwatystów, bo to już...
5: A z EPL-em może być? Na przykład był pan Jarubas u mnie w Łusku Zdroju na 18-leciu rocznicy wejścia Polski do Unii i było logo Europejskiej Partii Ludowej. Mogło być? Mogło być.
4: Na UJK było, czy gdzie było?
5: W liceum.
1: Rozmawiamy o terenie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i na tym temacie się skupmy.
3: Panie Krzysztofie, właśnie, bo my też...
5: Panie Jakubie, czemu na Uniwersytecie...
1: Proszę wam sobie o tym temacie porozmawiać później. W tym momencie widzę, że bardzo ożywiona jest dyskusja. Moi drodzy słuchacze, to jest podcast Młodzi Mówią. Zapraszamy tutaj młodzieżówki z województwa świętokrzyskiego. Jak widać, oddajemy im głos, tylko troszeczkę musimy im poprzeszkadzać, moderując. Dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie.
5: Dziękujemy.
1: Nasz czas już minął. Mam nadzieję, że emocje występują. Spotkamy się w tym samym składzie następnym razem już za miesiąc. Zapraszamy.
4: Dziękujemy
3: bardzo.
0: Kalejdoskop tygodnia.
6: Audycja zawiera lokowanie produktów Wodociągów Kieleckich, dystrybutora kieleckiej kranówki. www.wod-kiel.com.pl.
7: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Misiara, Radio Rekord. Dziś w rozmowie Dnia Radia Rekord gościmy Annę Biały, wiceprezes Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump oraz Waldemara Kęćko, prezesa Świętokrzyskiego Klubu Tańca Jump. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Cześć.
7: Cześć, dzień dobry. A porozmawiamy między innymi tutaj o Mistrzostwach Świata ADO, ponieważ tutaj Anna i Waldemar są współorganizatorami tego wydarzenia. Wielkie wydarzenie hip-hopowe, taneczne, które odbędzie się w hali Legionów w Kielcach już w tym roku, w październiku. I tutaj może takie pierwsze pytanie do Was, bo to wydarzenie ma liczyć nawet 5 tysięcy tancerzy. Z całego świata ma się tutaj pojawić u nas w Kielcach. Jest to ogromne wydarzenie. Czy możemy powiedzieć, że miasto dzięki temu stanie się na kilka dni taneczną stolicą świata?
8: Zdecydowanie możemy tak powiedzieć. Kielce, cały nasz region będą stolicą tańca przez 8 dni, od 17 do 24 października. Drodzy Państwo, około 5 tysięcy tancerzy, samych tancerzy, plus jeszcze osoby towarzyszące, czyli ekipy kibiców. Tu będzie około 10 tysięcy ludzi przez te 8 dni mieszkało, tańczyło. Zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie do tego, abyście byli z nami przez te 8 dni w Hali Legionów. Naprawdę warto. Przyjadą do nas najlepsze ekipy wyselekcjonowane podczas krajowych mistrzostw. No, będzie niesamowite widowisko.
7: A z jakich krajów tutaj spodziewacie się tancerzy?
9: Kilka lat temu, gdy robiliśmy podobną imprezę, to było 34 kraje. Myślę, że w tym roku też to może być między 30 a 40 krajów. To praktycznie ze wszystkich kontynentów.
7: Macie już doświadczenie, jeżeli chodzi o tę imprezę, ponieważ była ona już raz w Kielcach. No i powiedzcie, co wtedy takiego działo się, co przyciągnęło tych tancerzy i widownię, bo to jest takie duże wydarzenie.
9: To ja rozpocznę, Ania skończy tą wypowiedź, ja tylko zaznaczę dwie rzeczy. Co się działo wtedy? Brakowało chleba w hipermarketach i w marketach w Kielcach, to jest raz. Dwa, oprócz setek milionów osób, które w internecie obejrzało tą imprezę, to w Kielcach w hali Legionów ponad 20 tysięcy fizycznie kibiców było, a nie, niech powiem może o tańcu samym i fenomenie hip-hopu.
8: No, to jest naprawdę fenomen. Przede wszystkim dlatego, że hip-hop jest bardzo popularną techniką obecnie i młodzież, popatrzmy na ulicę, jak wygląda nasza młodzież, nawet nie tańcząca. Wszyscy chodzą w ciuchach hip-hopowych, szerokich, spodniach dresowych. To się stało już kulturą taką ogólnie panującą i przyjeżdżają do nas tancerze, którzy razem tworzą coś niesamowitego. Już pomijając fakt, takie walory stricte techniczne, że są to tancerze, którzy są mistrzami w danych krajach, więc top topów, ale hip-hop jest niesamowity. Oni tutaj z całego świata przyjeżdżają, tańczą razem, rozgrzewają się, tańczą na ulicach, tańczą na rynku, tańczą w galerii, tańczą na parkingach, tworzą wspólnotę, dogadują się i to jest niesamowite, że nie ma, oczywiście rywalizują ze sobą na parkiecie, każdy chce być mistrzem świata, każdy chce się znaleźć w finałach Mistrzostw Świata, bo to jest niesamowite osiągnięcie, ale poza parkietem oni się przyjaźnią ze sobą, nawiązują się przyjaźnie międzynarodowe, nasi tancerze do tej pory utrzymują kontakty z tancerzami z całego świata, których poznali właśnie w 2023 roku, a teraz znowu spotkają się ponownie w Kielcach. To jest niesamowite. Warto, żebyście Państwo popatrzyli na żywo, jak ten taniec wygląda, jaka to jest energia, jaka to jest ciężka praca. Ogląda się to wyśmienicie. Formacje to jest niesamowita moc, niesamowita siła. Będą formacje hip-hopowe, będą konkurencje solistów, duetów, będą batelki, czyli bitwy taneczne w konkurencji hip-hop. Będzie konkurencja popping, będzie konkurencja breaking, także nie sam hip-hop. Będzie naprawdę nie sam. Przez te 8 dni nie będzie dnia, kiedy będziemy się nudzić od rana do wieczora. Będzie naprawdę na kogo popatrzeć.
9: Ale Ania powiedziała o fajnym aspekcie, o tej społecznej stronie. Ja nie mogę się temu nadziwić, bo jeszcze nie tylko w tych miejscach, o których powiedziałaś, będą tańczyć, ale będą tańczyć też na lotniskach. Czyli ta impreza absolutnie ma kilka wymiarów. Światowy, międzynarodowy, europejski, krajowy. cała Polska tym będzie żyła. To będzie jedna z największych imprez sportowych w Polsce. Mhm. I drodzy słuchacze, więc będą tańczyć też na lotniskach, ale ten aspekt społeczny, dzisiejsze czasy są takie, że nam się wydaje wszystko przez to urządzenie nazywające się smartfon, że wszyscy są z nami obok i tak dalej. Ale tak naprawdę najważniejsza jest taka fizyczna obecność drugiego człowieka obok i przełamywanie tej samotności, bo mimo tylu środków komunikacji samotność jest niesamowita również młodych ludzi. Takie imprezy i w ogóle sport i to, co robimy w Świętokrzyskim Klubie Tańca Jump już 28 lat w tym roku mija, właśnie powoduje, że ludzie między sobą zaczynają rozmawiać, być, przebywać, czyli te relacje personalne, interpersonalne są zawiązywane i bliskość drugiego człowieka. To jest bardzo ważne i zwracam na to też uwagę, że taka impreza również powoduje przełamywanie tej samotności.
8: Na pewno też wpłynie to znacznie na budżet tutaj naszego miasta, naszego województwa, no bo przyjedzie tylu tancerzy, tak, to też na pewno i gastronomia zyska i zyskają tutaj nasze lokalne rynek na pewno też lokalny, tak? Bo to jest też biznes.
9: Tak, Aniu, to pozwolisz, ja o tym powiem, bo dla mnie to jest niesamowite. Ja już powiedziałem przed chwilą, 3 lata temu brakowało chleba w różnych sklepach. To jest w ogóle niesamowite. Drodzy Państwo, to jest tyle dni i tyle osób, 8-10 tysięcy łącznie nawet może być tutaj osób, więc hotele, gastronomia, sklepy, galerie będą opanowane, lokale, restauracje i miejsca w ogóle publiczne, bo ci ludzie będą bardzo widoczni. Miliony złotych tutaj zostawią w naszym regionie i myślę, że dla wszystkich to jest bardzo ważne.
8: Tak, na pewno jest to ogromna korzyść dla naszego regionu.
9: Ci ludzie nie są przywożeni i eskortowani przez policję, przywożeni tylko w jedno miejsce, po 2 godzinach odwożeni. Nie, oni żyją
8: oni
9: z nami.
8: Oni mieszkają,
9: oni zwiedzają region. To jest niesamowite, to jest piękne.
8: No mieliśmy taką możliwość w 2023 roku, nasza ekipa 200-osobowa zresztą, ludzi pomagających, wolontariuszy. Mhm. Były też osoby młode, które oprowadzały chętne grupy tancerzy po regionie, pokazując nasze najciekawsze miejsca w mieście i w okolicach. Ci ludzie, jest szansa, że wrócą tutaj już jako turyści, a niekoniecznie tylko tancerze. Region mamy piękny, miasto też jest fajne do zwiedzenia, do zobaczenia. Oni nie tylko tańczą w Kielcach. Mają też dni wolne, czy troszeczkę czasu wolnego w ciągu dnia, które my też staramy się im pomóc zagospodarować, jeśli oczywiście wyrażają taką chęć. No i to jest piękne. Ja tylko bym chciała, żeby Kielczanie, tak jak poprzednim razem, przyjęli tych tancerzy ciepło, żebyśmy w momencie, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy czy ukierunkowania, to żeby pomagać tym ludziom młodym. Oczywiście oni przyjeżdżają pod opieką trenerską, pod opieką również rodziców towarzyszących, ale ci tancerzy są naprawdę pełni tak pozytywnej energii, może nawet zarażą kogoś tańcem, może ktoś zacznie tańczyć po naszych mistrzostwach świata właśnie hip-hop.
9: Może ja. Bo to jest moje marzenie. W ogóle miejmy marzenia, słuchajcie.
8: Pewnie.
9: Miejmy marzenie. Ja co prawda trenuję 42 lata karate, ale moim marzeniem jest, żeby tańczyć hip-hop. Zawsze o tym myślałem, bo to jest mega. Nie wiem, może wreszcie podejmę to wyzwanie. No pieniądze też są ważne i finanse takiej imprezy. One nie są małe, bo 8 dni impreza. Oprócz tego sponsorzy prywatni i nad tym już pracujemy. To jest bardzo ciężkie.
8: Tak, zapraszamy wszystkich Państwa tutaj do wzięcia udziału w tych Mistrzostwach Świata, które zaplanowane są już na październik tego roku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli Anna Biały oraz Waldemar Kęćko, współorganizatorzy Mistrzostw Świata ADO. Dziękuję bardzo.
9: Tak, a ja obiecuję ja obiecuję, Daria, jeszcze na koniec, że oczywiście dla słuchaczy Radia Rekord ufundujemy jakieś bilety i będzie można zrobić jakieś konkursy, tak żeby wasi słuchacze mogli nas odwiedzić.
8: Dziękujemy bardzo i czekamy na zaproszenia na vouchery.
6: Audycja zawierała lokowanie produktów Wodociągów Kieleckich, dystrybutora kieleckiej kranówki. www.wod-kiel.com.pl.
0: Kalejdoskop tygodnia.

0: Reklama.
1: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
2: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord. Wtorek.
3: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Blisko 500 uczniów oraz kilkunastu nauczycieli skorzysta z szerokiego programu kursów, szkoleń i płatnych staży zawodowych realizowanych w 7 szkołach regionu świętokrzyskiego. 3 z Kielc i po jednej z Ostrowca Świętokrzyskiego, Bodzentyna, Chmielnika i Chęcin. Jak podkreśla marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, inicjatywa ma kluczowe znaczenie dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego.
4: W ramach tych projektów będzie realizowanych 7 szkół, będzie miało zajęcia, szkoły ponadpodstawowe, szkoły zawodowe, branżowe, bardzo ważne projekty, dlatego że są one skierowane na naukę praktyczną zawodu. Będą realizowane w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Bodzentynie, Chmielniku, Chęcinach i 3 szkoły z Kielc. Między innymi płatne staże u pracodawców, między innymi kierunki, które są tak naprawdę deficytowe na rynku świętokrzyskim i zresztą w Polsce również.
3: Znaczące wsparcie trafi do kieleckich szkół. Jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Władysław Załcha, środki zostaną przeznaczone na podniesienie jakości kształcenia i doposażenie placówki.
5: Będą dodatkowe kursy, szkolenia również z zakresu OZE, kursy informatyczne, kursy dla programistów będą. No i staże dla niecałych 80, a dokładnie 72 uczniów będą. Odbywały się staże w regionalnych tutaj w zakładach akurat pracy. No i chcemy częściowo doposażyć. Jest taki kierunek, mamy otworzony chyba jedyny w województwie świętokrzyskim, technik automatyk. Jeszcze chcemy ten kierunek doposażyć w tak zwane roboty.
3: Realizowane projekty mają nie tylko zwiększyć kompetencje uczniów, ale również ułatwić im start zawodowy i lepiej dopasować edukację do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo również nauczyciele mają podnieść swoje kwalifikacje poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe.
2: Radio Rekord FM.
3: Specjalna strefa ekonomiczna w Strachowicach wsparła kolejne firmy z regionu, które przeprowadzą inwestycje warte 8 milionów złotych. Przedsiębiorcy dadzą tym samym pracę 130 osobom. Decyzję o pomocy w finansowaniu inwestycji otrzymały firmy z powiatów ostrowieckiego, koneckiego i pińczowskiego. Jak mówi Michał Godowski, prezes specjalnej strefy ekonomicznej, inwestycje realizowane przy ich wsparciu w ramach polskiej strefy inwestycji oznaczają nowe miejsca pracy, rozwój lokalnej gospodarki oraz napływ nowoczesnych technologii.
6: Promować przedsiębiorców, tych, którzy często ryzykując wiele, są w stanie wznosić się na wyżyny swoich działalności i sięgać po marzenia. Tymi marzeniami są nowe inwestycje, które będą zrealizowane na terenie akurat województwa świętokrzyskiego.
3: Jedną z firm, która uzyskała decyzję o wsparciu, jest firma, która od ponad 30 lat specjalizuje się w zdobieniu szkła, ceramiki i emali, a swoją siedzibę ma w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak informuje współwłaściciel firmy Andrzej Wnuk, w planach jest inwestycja w cyfryzację procesów oraz zakup nowoczesnych urządzeń produkcyjnych. Wartość przedsięwzięcia to blisko 3 miliony. Złotych.
7: Kalka jest coś takiego, jak to dzieci pewnie Państwo kleili różnie, wkładając do wody i naklejając na kubeczki. No to jest tutaj, metoda jest podobna. My drukujemy tą kalkę, następnie w zakładzie ceramicznym czy w szklarskim to się nakleja i wypala w odpowiednich temperaturach 620 czy tam 800 ileś stopni. To wtedy się jak utrwala na tym materiale i mamy ozdobioną porcelanę.
3: Łączna wartość planowanych inwestycji przekracza 8 milionów złotych, a 5 milionów stanowić będzie wsparcie specjalnej strefy ekonomicznej.
2: Radio Rekord FM.
3: Kolejne zdarzenie na aferalnym skrzyżowaniu ulic Gosiewskiego i 1 Maja w Kielcach miało miejsce we wtorek 28 kwietnia. Zderzyły się tam dwa auta. Jedna osoba jest poszkodowana.
8: Jak wynika z ustaleń policjantów obsługujących zdarzenie, powodem kolizji było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierującego pojazdem Ford, trzeźwego 47-latka, który doprowadził do zderzenia z pojazdem Skoda, kierowanym przez trzeźwego 31-letniego mężczyznę. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa.
3: Mówił starszy aspirant Jacek Borek z Zespołu Prasowego Kieleckiej Policji. Skrzyżowanie ulic Gosiewskiego i 1 Maja w Kielcach nazywane jest przez drogowców czarnym punktem na drogowej mapie Kielc. Regularnie dochodzi tam do stłuczek. Zwykle winne jest wymuszanie pierwszeństwa przez kierowców jadących od ulicy Gosiewskiego.
2: Radio Rekord FM.
3: Ponad 120 młodych zawodników z całej Polski przyjedzie do Kielc, gdzie od 29 kwietnia do 3 maja rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów w bilardzie. W gronie faworytów do złota znajdują się zawodnicy Fortisu Bilard Kielce. Presji nie ukrywa jeden z głównych kandydatów do zdobycia tytułu, Jakub Chrobot, czyli aktualny mistrz świata juniorów.
0: Jest oczywiście coś takiego, że czuję się faworytem, że jednak wypadałoby udowodnić, ale wiem, że tak naprawdę nic nie muszę, to najwyżej mogę i gram dla siebie.
3: O rosnącym poziomie rywalizacji wśród młodych bilardzistów w wywiadzie udzielonym naszej stacji mówił także honorowy prezes Polskiego Związku Bilardowego Marcin Krzemiński.
9: Byłem w Łodzi, taki główny turniej Grand Prix Polski Juniorów, czyli Junior Tour, prawie 150 osób z całej Polski walczące w dwóch grupach, oczywiście grupie chłopców i dziewcząt. Kuba też tam był, też walczył i przyglądam się, no to kto nam wyrasta, bo tam są też osoby, które jakby jeszcze daleko mają do tej drogi rozwoju sportowego, ale już chcą jeździć, już złapają tego bakcyla, przyglądają się tego i ten poziom się powolutku w tej grupie zmienia.
3: Kielecki turniej będzie miał szczególne znaczenie, ponieważ oprócz medali zawodnicy powalczą także o miejsce w kadrze narodowej oraz kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, które w lipcu odbędą się w Słowenii. Już teraz trzymamy za naszych kciuki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Kalejdoskop tygodnia.
10: Przed mikrofonem Piotr Kowalski, zapraszam na serwis sportowy Radia Rekord. W poniedziałkowym spotkaniu czwartej kolejki Polskiej Ligi Boksu pięściarze Wojskowego Klubu Bokserskiego Rasz Kielce wygrali na wyjeździe z RTX Golden Team Nowy Sącz 12-6. Punkty dla zespołu z Kielc zdobywali Maksym Zymenko, Kacper Frymus, Elwin Alijew, Mateusz Wojtasiński, Michał Pierzchała i Dawid Kruczkowski. Dla ekipy z Nowego Sącza dwa punkty zdobył m.in. Wiktor Skiba z Buzka Zdroju. Dla Wiktora była to już 16 wygrana z 17 stoczonych walk w Polskiej Lidze Boksu. Po czterech kolejkach Rasz Kielce jako jedyna drużyna z kompletem zwycięstw prowadzi w ligowej tabeli. Kolejne walki podopieczni Daniela Adamca stoczą w piątek 15 maja na własnym ringu. Przeciwnikiem Kielczan będzie Pomorzanin Boxing Team Toruń. Siatkarki KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski zwyciężyły w rozgrywanym na hali przy Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu turnieju półfinałowym o awans do pierwszej ligi siatkówki kobiet. Podopieczne Piotra Brodawki wygrały wszystkie trzy spotkania i z pierwszego miejsca wchodzą do turnieju finałowego rozgrywek. W piątek na inauguracji ostrowieckiego turnieju pomarańczowo-czarne rozbiły faworyta imprezy zespół Gdańsk Politechniki Gdańsk 3-1. MVP tego spotkania została atakująca KSZO SMS Aleksandra Chochołowska. W sobotę ostrowczanki bez straty ta odprawiły Easy Wrap Volley Kobyłka. W tym spotkaniu nagrodę za najlepszą zawodniczkę odebrała środkowa KSZO SMS Martyna Żurawska. Pewne awansu ostrowczanki w niedzielę również nie zawiodły, pokonując MUKS Sari Żory 3-2. Nagrodę za MVP ponownie odebrała Aleksandra Chochołowska.
11: Naprawdę bardzo fajnie się dogadujemy. Myślę, że gdzieś jesteśmy takim mocnym trzonem i wiemy, że możemy na sobie polegać. No ja bardzo lubię grać z tymi dziewczynami i naprawdę każdy mecz to jest dla mnie ogromna radość.

0: 1947 Busko-Zdrój. Podopieczni Michała Storościaka ulegli w spotkaniu z Alitem Ożarów 1-2. Dla Alitu bramki strzelali Łukasz Swat i Marcin Dynarek, dla AKS-u Arkadiusz Morąg.
1: Zawsze konsumenci chcieliśmy strzelić bramkę wyrównującą, a później wygrać ten mecz. Chcemy wygrać tą ligę, ale nie możemy sobie pozwolić na to, że w takim meczu jak z Alitem oczywiście nie możemy sobie pozwolić na takim meczu stracić 3 punktów. Wiadomo, że się zespoły z niższej pozycji niżej nastawiają bardziej na nas, chcą nam urwać punkty, no i dzisiaj się Alitowi to udało.
0: Mówił szkoleniowiec klubu z Buska Michał Starościak. W innych ciekawszych meczach Morawia Morawica przegrała z Wierną Małogoszcz 1-2, Neptun Końskie pokonał Koronę 3 Kielce 3-1, a Arka Pawłów pokonała Piaskowiankę Piaski również 3-1. W tabeli prowadzi AKS 63 punkty, na drugie miejsce awansowała Arka 49 punktów, trzecia jest Morawia 48 punktów. W Kizaklasie okręgowej tempa nie zwalnia OKS Opatów, który tym razem 5-3 pokonał na wyjeździe Górala Górno. 2 bramki dla OKS-u zdobył Anton Maksymczuk, po jednej dołożyli Kamil Bełczowski, Damian Nogaj i Piotr Bonecki. Dla Górala strzelali Adrian Tyrała i dwukrotnie Radek. W innych ciekawszych meczach Kamienna Brody 5-0 rozbiła Wisły Sandomierz, a Strapie Koszów przegrała ze Stalą Kunów 1-2, a Wicher Miedziana Góra zremisował 2-2 z Partyzantem Radoszyce. W tabeli prowadzi OKS Opatów 51 punktów przed KKP Koroną Kielce 45 punktów i rezerwami Starostrachowice 44 punkty. Po więcej informacji sportowych odsyłam Państwa na nasz portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
2: Kalejdoskop tygodnia.
3: Reklama.
4: Nowe stylizacje w KIK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos, a to jest poranna rozmowa Radia Rekord Świętokrzyskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Witamy.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Witamy serdecznie i może zaczniemy od tego, co myślę wszystkich tutaj naszych słuchaczy najbardziej interesuje, czyli od konkretu. Jakie są dziś najważniejsze programy wsparcia dla firm i instytucji?
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie na otwarcie, ponieważ jest szereg programów, które teraz są dostępne dla przedsiębiorców i faktycznie mamy tak, jak podkreślamy w naszym ministerstwie, że ten moment, szczególnie ten rok 26, to jest rok kumulacji wsparcia dla polskiej gospodarki z funduszy unijnych, bo to jest razem mniej więcej około 200 miliardów złotych z polityki spójności, z programów zarówno regionalnego, jak i krajowego, jak i z Krajowego Planu Odbudowy, które teraz są dostępne i pracują w polskiej gospodarce. I mówiąc bardzo konkretnie, zarówno z poziomu regionalnego są jeszcze nabory, do których my jako ministerstwo serdecznie zapraszamy. Taki najważniejszy z naszej perspektywy flagowy to jest ścieżka SMART. Wszystkie informacje są dostępne w internecie. To jest wsparcie w formie dotacji dla firm, które chcą rozwijać nowe rozwiązania, nowe technologie, innowacje, pracować nad nimi i je wdrażać potem oczywiście dla rozwoju swojego biznesu. I tutaj zarówno firmy mniejsze, średnie, jak i duże i konsorcja mogą aplikować. Wnioski składa się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mogę tylko potwierdzić dobrą wiadomość, mamy wciąż tam dużą alokację środków i zapraszamy, bo konkursy są właśnie teraz ogłoszone kolejne. Mamy szereg instrumentów wsparcia takim charakterze łączonym, dotacja z pożyczką, ponieważ trzeba mówić uczciwie, że nie na wszystko i nie zawsze jest możliwe staranie się o dotacje. To było w poprzednich perspektywach finansowych. Świat nam się bardzo zmienia i też priorytety rozwoju w Europie, możliwości wsparcia się zmieniają. Dlatego dla tych biznesów bardziej klasycznych, takich jak po prostu rozwój firmy, poszukiwanie środków na nową linię technologiczną, nowe maszyny, to instrumenty łączone, które są pożyczką, ale może być częściowo umarzalna. To jest bardzo szeroka oferta Banku Gospodarstwa Krajowego z naszych programów europejskich, a kolejny duży nabór w tym zakresie ruszy w trzecim kwartale dla firm, które chcą rozwinąć swoją ofertę i swoje możliwości w zakresie cyfryzacji oraz kwestii uzielenienia, kwestii ekologicznych. No i jeszcze jeden element, który bardzo chcemy podkreślić, że dla tych najbardziej ambitnych firm i podmiotów uruchomiliśmy w zeszłym roku i była decyzja przełomowa. Fundusz Wsparcia Technologii Krytycznych, jak sama nazwa wskazuje, to są te obszary, które są kluczowe dla polskiej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa. To są obecnie trzy obszary: biotechnologie, kwestie produkcji leków, substancji czynnych, sprawy cyfrowe, w tym cyberbezpieczeństwa i sprawy produkcji energii ze źródeł czystych, jak mówimy, czyli ze źródeł odnawialnych. I tutaj też wiemy, że Świętokrzyskie, szczególnie w obszarze energii, ma duży potencjał. Są firmy, które mają takie możliwości. I tu mówimy o dwóch elementach. Albo o rozwoju innowacji, rozwiązań przełomowych i wsparciu na wdrożenie, albo, co bardzo ważne, te rozwiązania już są. One są krytyczne, żeby były większe moce wytwórcze, większa produkcja tych rozwiązań i wtedy można uzyskać dotacje na wsparcie zdolności produkcyjnych, na rozbudowę po prostu firmy, zakładu w zakresie produkcji. A zapewne najważniejsze z tego ruszy jesienią, czyli czwarty obszar, obronność i bezpieczeństwo, gdzie wynegocjowaliśmy z Komisją Europejską zgodę, aby w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki firmy ze sektora obronnego, wojskowego mogły otrzymać wsparcie w formie dotacji właśnie również na te rozwiązania kluczowe i na zwiększenie skali produkcji. Tego nigdy wcześniej nie było, ale też czasy, które mamy, są zapewne absolutnie unikalne, dlatego zapraszam do tego, co już jest teraz, i do śledzenia będziemy informować do tego, co ruszy jesienią, bo w naszej ocenie moment jest kluczowy, aby planować takie aplikowanie i takie wsparcie w ramach właśnie tych możliwości, które teraz w tym roku nam się tak pozytywnie kumulują.
1: Panie dyrektorze, z perspektywy pana departamentu odnieśmy się do naszego podwórka świętokrzyskiego. Czy świętokrzyscy przedsiębiorcy potrafią sięgać po te środki? czy przegrywają z tymi większymi regionami?
2: Potrafią i to nie jest kurtuazja i tutaj jakby nie jest to kwestią wyniku meczu, czy można przegrać, czy można wygrać. Bardzo ważne jest, że próbują, że robią to często skutecznie, natomiast też trzeba mówić bardzo uczciwie i stąpać po ziemi, jakie obszary wsparcia dla jakiego rodzaju firmy są dostępne. Bo często mamy te głosy i my to absolutnie rozumiemy, że firma złożyła wniosek, długo czeka, trwa proces oceny, my dużo zrobiliśmy, aby te procesy skrócić w PARP-ie czy w NCBR-ze. Jednocześnie przedsiębiorcy podkreślają, to kosztuje i nie tylko pieniądze, ale czas, wysiłek, zasoby osób zaangażowanych. Potem są niezadowolone te podmioty, które nie otrzymały dofinansowania. Ale tylko mogę powiedzieć, z naszej strony cały czas rozumiemy i naprawdę staramy się to wszystko zmienić w dobrą stronę jako administracja. Natomiast przedsiębiorców mogę tylko zachęcać, bo naprawdę mamy bardzo duże prężne grono świetnych firm świętokrzyskich, aby były ambitne, aby aplikowały o te właśnie tematy najbardziej rozwojowe, bo są już podmioty tutaj z sukcesem i warto zawsze tej wyższej ligi sięgać. Jeżeli ktoś ma inne plany, ok, jak mówię, rozumiemy, wtedy są instrumenty finansowe. Najważniejsze jest dla nas ta relacja popyt-podaż, nie odwrotnie, więc skupiamy się tak jak możemy na potrzebach przedsiębiorców i zachęcamy, są i nasze działania informacyjne, i informacje w internecie dostępne. Jesteśmy dostępni też na spotkaniach. Najważniejszy jest ten etap diagnozy, aby przedsiębiorca miał w miarę pewność i komfort tego, że do właściwego programu może aplikować o to wsparcie, które jest jemu potrzebne.
1: Innowacje to jest dziś wyrażenie, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, ale co ono dziś realnie znaczy w kontekście regionu świętokrzyskiego?
2: Tak, to jest pytanie klucz, dlatego że wszyscy mówimy o innowacjach, wszyscy czujemy, że są nam w życiu bardzo potrzebne. Wszystkie de facto mamy je wszyscy codziennie przy sobie, czy w telefonie, czy w innych rozwiązaniach, ale kluczowe jest zrozumienie tego podziału innowacji, bo od tego zależy, jakiego wsparcia możemy szukać. Jeżeli to jest innowacja na poziomie firmy, że coś poprawiamy, zmieniamy, to jest to innowacja pierwszego poziomu, bardzo potrzebna, bo firma musi się rozwijać i powinna, ale to nie jest ta innowacja skali przełomowej, tylko naturalny rozwój firmy. Drugi poziom innowacji to jest coś, co jest nowatorskie w skali naszego województwa, potem idziemy wyżej w skali Polski, aż po te najtrudniejsze przełomowe europejskie. Dlatego też trzeba mierzyć siły na zamiary i my też jakby prosimy, zachęcamy, bo często firmy doradcze, różne podmioty gdzieś, które są w całym tym ekosystemie, łatwo wszystko nazywają innowacją. To trzeba się jednak z tym zmierzyć. Co jest tą innowacją? Co jest tą przełomowością i co ma dać ta przełomowość, żeby móc uczciwie powiedzieć, że są częściowo innowacje, a częściowo są to typowe rozwiązania, które i tak musimy stosować. Natomiast w naszym dynamicznym świecie, jeśli ktoś poszukuje innowacji, to myślę, że naprawdę teraz jest z czego wybierać.
1: Jak wygląda z pana perspektywy i pana departamentu współpraca na linii biznes, nauka i administracja?
2: Oczywiście wiemy, że zawsze może wyglądać lepiej, ale staramy się absolutnie krok po kroku tą współpracę poprawiać. Teraz wracam właśnie niedawno ze spotkań na Politechnice Świętokrzyskiej. Jest mi miło, że takie spotkania odbywają się razem z biznesem, z przedsiębiorcami, właśnie ze światem nauki i z administracją. Było super zobaczyć laboratoria CenWiS-u, które pracują na rzecz gospodarki, tak jak opowiadała kadra naukowa Politechniki o tym.
1: Może powiedzmy naszym słuchaczom, że w poniedziałek na auli Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się wydarzenie, które miało na celu reaktywację świętokrzyskiego klastra edukacji zawodowej.
2: Dokładnie tak i przy tej okazji też mogliśmy zwiedzić laboratoria bardzo nowoczesne Politechniki, a co najważniejsze, co dla mnie było szczególnie cenną informacją, to jak kadra naukowa prezentowała i oprowadzała nas po tych laboratoriach, że one faktycznie pracują również dla przedsiębiorców, nie tylko dla studentów, że są wspólne projekty badawcze, wdrożeniowe razem z biznesem i to w obszarze najnowszych technologii, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyki, czy też rozszerzonej rzeczywistości i to cieszy, że ta współpraca jest. Natomiast ona w sensie pozytywnym jest taka never ending, ona nigdy nie będzie miała końca, bo to zawsze jest coś, co należy poprawiać. My musimy się lepiej wsłuchiwać w potrzeby jako administracja, starać przełamać takie bariery, które mamy formalne. Przedsiębiorcy też jakby prosimy o to zrozumienie, żeby nie widzieli w tym urzędniku z góry jakiejś osoby nieprzyjaznej, tylko tego, że też staramy się spotkać gdzieś w ramach tych przepisów, które mamy, a ich oczekiwań. I naukowcy, gdzie też rozumiemy, że pewnie najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, wyjście z obszaru dydaktyki, analiz teoretycznych do zmierzenia się z praktyką. Także ja się cieszę, ta współpraca jest i uważam, że pozytywnie jesteśmy na siebie skazani, żeby ją dalej rozwijać.
1: Kontynuując ten temat edukacji zawodowej, może odpowiedzmy sobie na takie pytanie, czy edukacja zawodowa w naszym regionie nadąża za rynkiem pracy?
2: Ja wierzę, że tak, dlatego że jak obserwuję przez pryzmat ostatnich, powiedzmy, że tak wyżej nawet 10 lat, to Świętokrzyskie bardzo konsekwentnie stawia 15 na lat na rozwój szkolnictwa zawodowego, tego praktycznego. I to jest taki nasz naturalny atut, dlatego że trzeba też powiedzieć sobie tak trzeźwo. Ciężko nam się ścigać z takimi regionami jak Pomorskie, jak Śląsk, jak Wielkopolska na skalę regionalnej gospodarki, na skalę firm największych, bo to jest inna specyfika regionu. No, ale wtedy musimy pozytywnie szukać innych przewag, na przykład tego, żebyśmy mieli bardzo dobrą kadrę, żeby osoby młode były już dobrze wykształcone, już maksymalnie praktycznie wykształcone, jak w szkolnictwie zawodowym. A takie projekty działania już wiele lat temu tutaj w województwie rozpoczęto. Dobre pilotaże praktycznej nauki zawodu, gdzie uczniowie szkół udają się od razu do firmy, łączą tą naukę z praktyką, jak klasy patronackie, jak szereg innych działań. I tu uważam, że naprawdę dużo udało się Świętokrzyskim osiągnąć, ale absolutnie to nie jest jeszcze powód do świętowania, tylko trzeba usiąść jeszcze mocniej, to przepracować. Stąd cieszymy się, że było spotkanie właśnie klastry edukacji zawodowej, że takie spektrum szerokie firm, bo widzimy, że oczywiście bez pracownika nie ma gospodarki, ale ta szybkość zmian jest czasami porażająca. Kwestia dyskusji, które zawody są stare, nowe, które się pojawią, dopasowają do tego edukacji, dopasowają do tego kompetencji miękkich, bo czasami się okazuje, że pracownik może być świetnym młodym inżynierem czy zawodowcem, ale być może robią się bariery takie w kompetencjach miękkich, czy wreszcie takich działań jak automatyzacja i robotyzacja, które wcale nie przeczą inwestycji w kadry, tylko te kadry muszą posiadać trochę inne umiejętności, żeby się odnaleźć w świecie automatyki i robotyki. Tak więc dużo naszej oceny dobrego tu się zadziało i są przestrzenie, żeby naprawdę Świętokrzyskie jeszcze mocniej, pozytywnie gospodarka regionu się specjalizowała w przygotowaniu dobrych kadr.
1: W kontekście bezpieczeństwa gospodarczego, panie dyrektorze, mam takie pytanie, czy widzi pan potencjał w projektach Dual Use odnośnie takich kwestii cywilno-obronnych?
2: No, dual use to jest słowo naszych czasów, znów.
1: Ostatnich miesięcy.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. I jak najbardziej tak, dlatego też jako ministerstwo przeprocedowaliśmy bardzo ważną zmianę. Uzgodniliśmy ją z Komisją Europejską i wiosną zeszłego roku otrzymaliśmy już potwierdzenie, że już teraz w tych działaniach, które mamy, możemy wspierać technologie podwójnego zastosowania, więc i do celów obronnych, i do celów cywilnych. Wcześniej było tak w funduszach europejskich, że można było tylko tą gałąź cywilną wspierać, te koszty pokrywać. Nie można było pokrywać tych kosztów, które służą zastosowaniom wojskowym. No to był sztuczny podział, ale żyliśmy w spokojnych czasach innych. Natomiast teraz już możemy wspierać i ten dual use będzie bardzo mocno z nami. To, z czym się mierzymy w ministerstwie, z naszymi instytucjami i za chwilę razem z przedsiębiorcami, to jest jego dobre zdefiniowanie, tak jak z innowacjami, żeby to był ten dual use, żebyśmy wszyscy rozumieli podobnie jego definicję, nie nazywali wszystkiego ad hoc dual use, że ma podwójne zastosowanie, że ta symboliczna filiżanka może być na uczelni, może być w wojsku, bo nie o takie dual use nam chodzi, ale o takie, które faktycznie ma takie cechy fajne, rozwojowe, że może być stosowana i w czasach pokoju, i płynnie również w czasach bardziej takich trudnych.
1: Jak patrzymy na scenariusze rozwoju naszej gospodarki, to tak sobie zastanówmy się przez chwilę, czy to już jest rozwój oparty o przemysł i technologię, czy dalej jest to bardziej usługowy model?
2: No, zapewne jesteśmy w momencie bardzo trudnego i bardzo wrażliwego przejścia. Tu się wszyscy w tej diagnozie zgadzamy i bardzo to mocno podkreślamy w naszym ministerstwie. Pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz to bardzo mocno podkreśla, że to widać i z analiz i z rzeczywistości gospodarczej. Wyczerpały nam się te starsze, proste, do tej pory cenne ścieżki wzrostu, jak tania po prostu energia, jak relatywnie niskie wynagrodzenia, które nie były dobre pewnie dla pracowników oczywiście, ale jednak napędzały inwestorów, żeby to tutaj inwestować. To nam się zmienia i bardzo dobrze, to już jest ten moment gospodarczy, gdzie absolutnie to nie powinny być te przewagi, jak niskie wynagrodzenia, ale w zamian musimy zaoferować faktycznie lepszy poziom technologiczny, musimy zaoferować powrót do gałęzi przemysłowych, do takiej oferty twardej, produkcyjnej. Tutaj widzimy to na przykładzie Świętokrzyskiego, Kielce. Wszyscy starsi mieszkańcy pamiętają dawne nazwy zakładów, czy SHL-ka, czy innych. I to była sztuka w latach 60. czy 70. mimo trudnych warunków rozwijać przemysł, więc tym bardziej myślę, że nie powinniśmy mieć powodów do jakiegoś łatwego narzekania, że teraz jest ciężko. Zawsze są to czasy pełne wyzwań, ale tak, potrzebujemy więcej inwestycji typowo przemysłowych, typowo produkcyjnych, również dla naszego bezpieczeństwa, bo w pewnym momencie wszyscy zaufaliśmy, że mamy globalną wioskę, powiedzmy te kilkanaście lat temu, i że wszystko jest tą globalizacją, którą można szybko sprowadzić, a dziś widzimy, że tak nie jest, że w produkcji leków, w produkcji wielu innych elementów liczy się nie tylko cena, ale liczy się bezpieczeństwo, pewność dostawy, zapasów. Także mam nadzieję, że też tutaj w Świętokrzyskim te plany firm, zarówno typowo prywatnych, jak i z kapitałem Skarbu Państwa, będą szły absolutnie w tą stronę, żeby własną bazę produkcyjną zwiększać, nasze naturalne specjalizacje rozwijać, budować niezależność, i że naszym atutem coraz większym będzie eksport w miejsce dotychczasowych takich globalnych łańcuchów wartości.
1: Panie dyrektorze, co by pan powiedział przedsiębiorcy, który się waha, wchodzić w projekty rozwojowe, czy poczekać na pewniejsze czasy?
2: Przedsiębiorca wie najlepiej, bo czuje branżę i zna swoją firmę, jak nikt inny. Natomiast pewnie bym powiedział, żeby spojrzał na to, czy jest pewny, że za tydzień, miesiąc, pół roku, to wszystko dalej będzie tak samo, jeśli to będzie bez rozwoju. Czy nas stać na takie podejście business as usual, bo dynamika zmian powoduje, że wiemy, że ktoś nie szuka dywersyfikacji produkcji, dywersyfikacji technologii, to bardzo szybko wpada w te pułapki, że coś się wyczerpuje, więc na pewno bym zachęcał do takiego odważnego spojrzenia. Jak zawsze mówię, spójrz za horyzont, a więc spróbuj zobaczyć coś, czego nie widać, ale co niechybnie nadciąga. I wtedy można podjąć decyzję zawsze obarczoną ryzykiem. To nie ma 100% nigdy gwarancji sukcesu, ale z drugiej strony dokładnie tak jest w biznesie, więc myślę, że czasy uczą, że to jest moja ocena sytuacji. Mimo wszystko lepsza ryzykowna decyzja niż brak decyzji, i każdy przedsiębiorca wtedy najlepiej wyciąga wnioski.
1: Dziękuję za rozmowę. Jak słyszymy, narzędzia są, pieniądze są. Pytanie tylko do was, drodzy słuchacze, czy potraficie z nich skorzystać. My tutaj z moim gościem serdecznie was do tego zapraszamy. A dzisiejszym gościem porannej rozmowy Radia Rekord Świętokrzyskie był Grzegorz Rawiec, dyrektor Departamentu Programu Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Kalejdoskop Tygodnia.
3: Audycja zawiera lokowanie produktów Wodociągów Kieleckich, dystrybutora kieleckiej kranówki. www.wod-kiel.com.pl.
4: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem, a w studiu Radia Rekord Maksym Bratko, prezes zarządu MPK Rzeszów, przewodniczący Komisji Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: I Jarosław Kateusz, prezes MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: I przy panu prezesie Kateuszu zostaniemy, dlatego że wasza spółka w tym roku świętuje 70-lecie istnienia. Jak zmieniało się to przedsiębiorstwo komunikacyjne na przestrzeni lat?
6: No, przeszliśmy bardzo długą drogę. 1 kwietnia 1956 roku wyjechało 6 autobusów marki Star. To były takie Star 51. To w sumie to były samochody ciężarowe przystosowane do przewozu osób. Gdzie dzisiaj mamy samochody komfortowe najwyższej półki, jakie mogą jeździć po terenie Europy. Bo mamy wiodących producentów firmy MAN, firmy Solaris i firmy Yutong. Ale żeby dojść do tego, to ta spółka w ciągu tych 70 lat miała naprawdę różne okresy funkcjonowania i w ciągu, myślę, że 50 lat to było bardzo trudnych okresów. To były bardzo ciężkie czasy. Natomiast takie już chyba kulminacją to były właśnie te lata 2012-2015, kiedy naprawdę nie było środków na jak gdyby na funkcjonowanie i każdy się zastanawiał, co zrobić dalej z tą komunikacją miejską. Było wtedy takie światełko w tunelu, a mianowicie pojawiły się w województwie świętokrzyskim środki z RPO na tą komunikację miejską i my o tym wiedzieliśmy, bo mieliśmy takie informacje, że te środki się pojawiły i wiedzieliśmy o tym, że będą pieniądze, za pomocą których kupimy nowy tabor. Ponieważ spółka była w trudnej sytuacji ekonomicznej i ona nie mogła tych środków pozyskać, bo blokowało po prostu prawo ze względu na trudną sytuację ekonomiczną. Najogólniej rzecz mówiąc, w 2019 roku była podjęta decyzja przez radnych Rady Miasta i ówczesnego prezydenta o likwidacji MPK, a powołaniu MZK. I 1 stycznia 2020 roku MZK zaczęło świadczyć usługi. Wtedy zaczęliśmy pisać programy wspólnie z gminą Ostrowiec Świętokrzyskich. Powstał projekt ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zostało zrealizowanych 5 tych etapów i dzięki tym właśnie etapom doszliśmy do tego, co mamy dzisiaj. Czyli mamy 100% wymienionego taboru, mamy wymienioną bazę, wiaty przystankowe, mamy dynamiczną informację pasażerską. Wokół, na terenie miasta mamy drogi, porobione ścieżki rowerowe i wokół zajezdni tak samo. To właśnie efekt pracy w tamtych latach.
4: I po mieście jeżdżą autobusy hybrydowe, tak, elektryczne i jeszcze jakieś? I tradycyjne.
6: I diesle.
4: Chodziło o niskoemisyjność też, żeby być bardziej eko, ale też chodziło o to, żeby zmniejszyć jednak koszty. Czy to się udało?
6: Tak, dokładnie tak. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, że koszt przejazdu samochodu elektrycznego w stosunku do samochodu dieslowskiego przy dzisiejszych cenach napędu to jest prawie 96% drożej. Elektryk na 100 km koszt jego przejazdu samego to jest w granicach 100 zł, natomiast diesel to jest prawie 200 zł, 196 zł konkretnie. Nam się spięło to zarówno ekologicznie, jak mówię, jak i ekonomicznie. I spółka nie przynosi strat, spółka jest dobrze poukładana i zabezpieczona finansowo i myślę, że ma środki na to, aby też realizować dalsze projekty.
4: Jakie wyzwania przed MZK?
6: Wyzwań przed komunikacją miejską zarówno w Ostrowcu Świętokrzyskim, jak i w Polsce jest bardzo dużo. Państwo może nie wiecie, czy się o tym nie mówi dużo. My mamy zabezpieczenie, jeżeli chodzi o obronę cywilną. Musimy przystosować tabor do tego, żeby w przypadku jakichś sytuacji kryzysowych można było tymi samochodami, bo to są jedyne tak naprawdę środki, żeby ewakuować cywilów. My w tym roku będziemy z środków przeznaczonych na obronę cywilną budowali magazyn energii. Zależy nam na tym, aby w przypadku blackoutu tak zabezpieczyć spółkę, żeby przynajmniej przez parę dni mogła normalnie funkcjonować. Trzeba mieć też taką świadomość, że znaczy my wiemy o tym, że jeżeli chodzi o dotarcie na przykład do młodzieży. Myślę, że Facebook właśnie po tej komisji promocji, która się odbyła w Ostrowcu Świętokrzyskim, to myślę, że niedługo Facebook, jeżeli chodzi o stronę internetową MZK, to powstanie. Zależy nam na tym jednak, bo to jest jednak takie źródło, jeżeli chodzi o dotarcie, to jest bardzo takie szybkie źródło, czyli jeżeli chodzi, nie wiem, coś się stało, jest jakaś awaria, czy jakąś informację szybką przekazać, to właśnie to jest chyba idealne takie źródło nośnikowe, gdzie można takie rzeczy tak na szybko przestawić.
4: Bo w ostatnim czasie się pojawiło dużo innych alternatywnych takich pojazdów, więc myślę, że jest tutaj konkurencja dla Was. Ale teraz przejdziemy do pana Maksyma Bratko, prezes zarządu MPK Rzeszów. Jak tak pan patrzy z perspektywy większego miasta na MZK Ostrowiec, to co sobie pan myśli? Na MZK Ostrowiec oczywiście.
5: Tak, myślę, że jest to przykład dla miast tej wielkości w kraju, bo ta reforma naprawdę się udała i tutaj na forum branżowym mało kto wierzył w to, że ta reforma może się powieść z tak dużym sukcesem, bo to nie tylko autobusy, tak jak pan prezes powiedział, ale reforma jakby całego obrazu komunikacji publicznej. Obraz, który został wygenerowany, ten spójny wizerunek, jednolita polityka informacyjna w zakresie barw, w zakresie oznaczeń przystanków, w zakresie strojów służbowych, ona bardzo dobrze zidentyfikowała tutejsze MZK i jakby odróżniła autobusy samorządowe, czyli te publiczne, miejskie, od przewoźników prywatnych. To jest raz. Druga rzecz, że te autobusy są ciche, czyste, nowoczesne. One też swoją aparycją zachęcają bardziej młodzież do tego, żeby z tych autobusów korzystać. Oczywiście my podkreślamy to i w ramach Izby obradujemy na temat, jak skutecznie docierać do mieszkańców. Między innymi właśnie poprzez organizowanie eventów na zajezdni edukacyjnych, zwiedzania zajezdni, czy też zlotów pojazdów zabytkowych, czy tworzenia różnego rodzaju kreatywnych rolek na media społecznościowe, komunikowania się z pasażerem poprzez nowoczesne aplikacje, tak żeby ta młodzież, która jest jakby też dużą grupą docelową, jeśli chodzi o komunikację miejską, miała ten kontakt i plusy korzystania z transportu zbiorowego jasno i wyraźnie uwidocznione. Natomiast też to jest dużym wyzwaniem dla samorządów tej wielkości, a mianowicie środki w budżecie na stały wzrost pracy przewozowej, tak by te autobusy jeździły w miarę możliwości coraz częściej. To jest trochę sprzeczne z logiką, bo miasta powiatowe w Polsce w większości się wyludniają, no a tutaj jakby jest polityka taka, żeby tych kursów przybywało. Bo jeżeli niestety młodzież będzie miała te kursy raz na godzinę, to po pewnym czasie, jeżeli się spóźni 2 minuty na ten autobus, to już pojedzie Boltem, Uberem czy innym środkiem komunikacji. Jeżeli będzie to częściej, to na pewno będzie inaczej. No i tutaj też taką rozwiązaniem, które my rekomendujemy na, jakby w ramach Izby, jest też próba przemodelowania siatek połączeń w taki sposób, by na głównych ciągach komunikacyjnych różne linie zjeżdżały się w skoordynowany sposób, tak żeby na tym głównym ciągu komunikacyjnym, gdzie przemieszcza się największa liczba pasażerów, linie, które odjeżdżały z krańców raz na godzinę, nie spotykały się, tylko jechały na przykład w odstępie 10 czy 15 minut i wtedy ten pasażer na tym głównym ciągu nie ma stada autobusów i później nic, tylko mniej więcej systematycznie co 15 minut ten kurs jest łatwiej z tego skorzystać i to myślę jest klucz też dla pasażera i dla młodzieży, żeby przyciągać do tej komunikacji miejskiej.
4: Z okazji 70-lecia MZK w Ostrowcu Komisja Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej spotkała się, obradowała. Kto przyjechał? Wymieniliście się doświadczeniami? Problemy są takie same? Podpowiadacie sobie coś?
5: Tak, myślę, że w większości miast problemy są te same, jeśli chodzi o transport publiczny. Budowanie tej świadomości społecznej. Do Ostrowca zjechało bardzo dużo przedstawicieli z różnych komunikacji miejskich z całego kraju. Mieliśmy gości z Warszawy, z Krakowa, Wrocławia, Katowic, Poznania. To takie większe ośrodki, ale też Piła, Zielona Góra, Nowa Sól, Ełk. Także bardzo, bardzo przekrojowo. Różnej wielkości miasta. Też przedstawiciele firm nie tylko są zrzeszeni sami przewoźnicy, ale w tej izbie są również zrzeszone firmy, które zapewniają różne rozwiązania. Między innymi firmy informatyczne z zakresu systemu informacji pasażerskiej, które też aplikacje na przykład są wykorzystywane w promowaniu transportu i my staramy się raz do roku na takiej komisji spotkać. Obradujemy w zakresie teoretycznym pierwszego dnia, a drugiego dnia staramy się zorganizować jakieś warsztaty. W tym wypadku zorganizowaliśmy warsztaty, które odbyły się na zajezdni MZK i były to warsztaty z młodzieżą. Przeprowadzono 6 różnych paneli. Na różnych stanowiskach młodzież mogła zobaczyć różne elementy funkcjonowania zajezdni. Pokazywaliśmy różne pokazy, m.in. nagłe hamowanie autobusu, jak pasażerowie nie trzymający się poręczy mogą się przemieszczać. Do tego były użyte kartony, policja mierzyła prędkość. Pokazywaliśmy rolki, pokazywaliśmy jak programować system informacji pasażerskiej, a z kolei i to przeprowadzali jakby członkowie naszej izby z różnych miast. Natomiast pozostała grupa tych uczestników naszej komisji przyglądała się, jak to wygląda i następnie była zorganizowana debata z młodzieżą, co było najbardziej atrakcyjne. I ten warsztat już będzie taką wartością dodaną dla tych firm, że jak będą organizowane na przykład dni otwarte zajezdni, będzie wiadomo na co położyć największy nacisk, co najbardziej się podoba określonej grupie docelowej.
6: Ja bym tutaj, jeśli chodzi o tą promocję, też dołożył jedną sprawę, a mianowicie aspekt ekologiczny. My próbujemy dotrzeć do dzieci, do młodzieży, bo tak naprawdę dla nich zostawiamy tą planetę potem. My jesteśmy pokoleniem już takim, no jakim jesteśmy, tak? Mamy swoje lata i my próbujemy właśnie pokazać, że tu mamy zero emisyjne, to jest zero CO2. Te dzieciaki są bardzo z tym zainteresowane, bo jeżeli ich przekonamy, to myślę, że rodziców też przekonamy, ale to jest naprawdę długi proces i to nie jest taki łatwy proces. Wbrew pozorom chyba łatwiej będzie nam mimo wszystko przekonać młodzież niż rodziców. To myślę, że to będzie nam po prostu prościej dotrzeć i liczyć na to, że dzieci i młodzież przekonają babcie i swoich rodziców, żeby jednak na tą komunikację się przysiedli.
4: Jarosław Kateusz, prezes MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim, Maksym Bratko, prezes zarządu MPK w Rzeszowie, przewodniczący Komisji Promocji w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej byli moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję Państwu.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu wodociągów kieleckich, dystrybutora kieleckiej kranówki www.wod-kiel.com.pl.
0: Kalejdoskop tygodnia.

0: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord. Środa. Kalejdoskop tygodnia.
1: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Władze KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem pierwszego zespołu Arturem Rękowskim. Decyzja ta została podjęta przez klub i, jak podkreślają działacze, była jedną z najtrudniejszych w ostatnim czasie. Do końca obecnego sezonu funkcję pierwszego trenera obejmie Łukasz Tarkowski, który ma wprowadzić do zespołu potrzebny impuls i poprowadzić drużynę w walce o najwyższe cele. Bezpośrednio po ogłoszeniu tej decyzji rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora sportowego złożył Kamil Bartoszuk. Jego decyzja była samodzielna i została przyjęta przez zarząd klubu. W spotkaniu 24. kolejki grupy D pierwszej Ligi Piłki Ręcznej szczypiorniści KSZO Ostrowiec Świętokrzyski przegrali w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem 32-37. Najwięcej bramek w zespole Wojowników 6 zdobył Rafał Jamioł. Spośród świętokrzyskich drużyn w pierwszej lidze w minionej kolejce komplet punktów zgarnęli jedynie szczypiorniści SMS ZPRP 2 Kielce, którzy na wyjeździe pokonali Handball Pałac Tarnów 31-20. Sromotnej porażki doznał SMS Wybicki Kielce, który w Piekarach Śląskich przegrał z miejscową Olimpią Medex 15-44. W tabeli grupy D na prowadzenie CMC Virtu Wirec Zawiercie KSZO jest 6, SMS ZPRP 7, a Wybicki 10. W grupie C pewny awansu do turnieju mistrzów KSS Perkońskie uległ w spotkaniu z Podlasiem Nowe Piekuty 29-30. Kolarz cyklokorony Kielce Mateusz Błaszak okazał się bezkonkurencyjny w jeździe indywidualnej na czas juniorów podczas Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w Lubaniu. Zawodnik kieleckiego klubu zdominował konkurencję, pokonując drugiego na mecie Wojciecha Pułkowskiego z KTK Kalisz o blisko minutę. Trzecie miejsce zajął Mikołaj Mroczkowski ze stajni rowerowej Intercars Team, który stracił do zwycięzcy minutę i 15 sekund. W zawodach wzięli udział także inni podopieczni trenerów Tomasza i Piotra Brożynów. Najlepiej z nich zaprezentował się Aleksander Więcaszek, zajmując 10 miejsce. Kolejne lokaty zajęli Igor Zjechm 25, Adrian Niewiadomski 27, Maciej Rogalski 30, Antoni Kumur 35 oraz Igor Gładosz 37. W kategorii juniorek młodszych zawodniczki również walczyły o jak najlepsze wyniki. Juliana Działek uplasowała się na 25 pozycji, natomiast Iga Kwiatek zakończyła rywalizację na miejscu 26. Wśród juniorów młodszych najwyżej sklasyfikowany został Wojciech Chłopek, który zajął 68 miejsce. Ponad 120 młodych zawodników z całej Polski przyjedzie do Kielc, gdzie od 29 kwietnia do 3 maja rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów w bilardzie. Stawką będą nie tylko medale, ale także powołania do reprezentacji na Mistrzostwa Europy. W gronie faworytów do złota znajdują się zawodnicy Fortis Bilard Kielce, a wśród nich znajduje się Jakub Chrobot, mistrz świata, a także medaliści Mistrzostw Europy Adam Pałczyński i Michał Wiech oraz medalista Mistrzostw Polski Alan Wszędy Był. W młodszej grupie o podium powalczą m.in. drużynowy mistrz Europy Jakub Hajduk oraz Szymon Turkowski i Ksawery Marcinkowski. W rywalizacji dziewcząt liczyć się będą zawodniczki SP1 Kielce oraz UKS Miłek Wiślica. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
0: Kalejdoskop tygodnia.

0: Kalejdoskop Tygodnia w Radiu Rekord.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dziś w porannej rozmowie Radia Rekord Świętokrzyskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Godowski, prezes specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Witamy.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
1: Może zacznijmy sobie od tego, co w ostatni poniedziałek działo się na Auli Politechniki Świętokrzyskiej, reaktywacja świętokrzyskiego klastra zawodowego. No nie ukrywajmy, wiemy, że dla Was to ma duże znaczenie.
2: No tak, pani redaktor, ponieważ my jako podmiot zarządzający strefą ekonomiczną, też wydający decyzję o wsparciu, czyli no jako żywo współpracujący z przedsiębiorcami, dając im narzędzia i finansowe, bo jak gdyby to, co my oferujemy, czyli zwolnienia od podatku dochodowego, no są pewną, nie pewną, tylko są konkretną pomocą publiczną. Pamiętajmy też, że strefa organizuje przestrzeń do rozwoju przedsiębiorczości w tym wymiarze takim materialnym również, czyli obrót nieruchomościami, przygotowywanie działek. To są te elementy takie, prawda, poważne, można powiedzieć, bo finansowe i lokalizacyjne. Natomiast, żeby się dobrze działo w regionie, no to musi być dobrze wykwalifikowany pracownik. Generalnie narzędzia strefy to pomoc w obszarach produkcyjnych, bo największe szanse na uzyskanie pomocy mają w przedsiębiorstwach produkcyjne. Natomiast potrzebny pracownik. Stąd też Świętokrzyski Klaster Edukacji Zawodowej to szansa na dobrego pracownika, na pracownika wykwalifikowanego, pracownika, który będzie poprowadzony od początku swojej kariery, powiedzmy od szkoły średniej, czy branżowej, czy technikum, poprzez też oczywiście, jeżeli będzie miał taki pomysł na siebie, poprzez studia wyższe, choćby na Politechnice, tam gdzie wczoraj odbywał się klaster, do samego pracodawcy. To też bardzo ważny aspekt zatrzymania tych wyjazdów za lepszą pracą z regionu. Osoby, które pojadą na przykład na studia w celach, nie wiem, edukacyjnych, często również w te inne regiony kraju zostają wchłonięci w tej karierze zawodowej. No i o tyle nasz region ubożeje.
1: No i teraz podstawowe pytanie, które się zaraz nasuwa po tym, co pan prezes powiedział. Kto w tym klastrze uczestniczy i za co właściwie odpowiada?
2: Drodzy Państwo, klaster powstał 11 lat temu. 11 lat temu powstał jako idea kojarzenia instytucji, które mają wpływ na bieżące sprawy, jak na przykład samorządy, urzędy, ale nade wszystko urzędy pracy, kuratorium. Te wszystkie podmioty, które jak gdyby tutaj odpowiadają za ten właściwy krwiobieg, przepływ tych wszystkich procesów związanych ze szkolnictwem zawodowym. W drugim rzędzie szkoły. Szkoły zawodowe, branżowe, też wyższe uczelnie i albo kolejność powinna być odwrócona. Najważniejsze podmioty, czyli przedsiębiorcy. I tak by, można powiedzieć, te trzy grupy utworzyły kiedyś klaster. Dzisiaj tak zwana reaktywacja. My nie robiliśmy czegoś nowego. Chcieliśmy się zwrócić do tych tam około 60 podmiotów, które w 2015 roku podpisały tą inicjatywę klastra. Okazuje się, że zwłaszcza sporo firm, które wówczas deklarowały, no nie były już zainteresowane na tym etapie funkcjonowaniem klastra. Musimy ich zachęcić w sposób praktyczny. Natomiast cieszę się, bo znakomita większość chce dalej w tym uczestniczyć, w klastrze, chce dalej budować przestrzeń do szkolnictwa zawodowego i tutaj właśnie przede wszystkim urzędy pracy, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, ale też i przedsiębiorcy. Wczoraj powiedzieliśmy sobie wszyscy, patrząc sobie głęboko w oczy, że ten region, mówię też o Politechnice, która jest jakby matką tego szkolnictwa technicznego w regionie, że wszyscy, jak tam siedzieliśmy, musimy poprawić tutaj tą rzeczywistość, te realia związane z dostępnością na rynku pracy osób wykwalifikowanych, bo inaczej te osoby co ambitniejsze na skutek błędów w procesie edukacji, przygotowania do zawodu po prostu opuszczą region. My już dzisiaj na tym etapie nie możemy sobie na to pozwolić. My jako strefa to czujemy. Ja też osobiście widzę, jak można to przełożenie dopasować do realiów, tak żebyśmy ten proces usprawnili.
1: I tutaj poruszył pan taki ważny temat tych składowych i przedsiębiorców, tak? I teraz moje pytanie, jak zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby wzięli udział w tworzeniu tego klastra edukacji zawodowej, a nie tylko narzekali na brak kadr?
2: O właśnie, bardzo dobre pytanie, panie redaktor. Przedsiębiorca, no jak wiemy wszyscy, bo inne podmioty mogą się sobie upatrywać inne benefity w byciu w klastrze, chociażby w kwestiach organizacyjnych, przygotowawczych, proceduralnych, prawda? O tyle przedsiębiorcy się to musi opłacać. Przedsiębiorca, on musi poczuć, że obecność w klastrze jest dla niego czymś, na czym zyska, prawda? Jeżeli uwierzy, zobaczy, przekona się, że my rzeczywiście możemy doprowadzić do tego, że w danej szkole, w danej klasie będą potencjalni pracownicy dobrze wykwalifikowani, kształcący się niejako pod jego, że tak powiem, taką opieką, bo tak często się dzieje, że są klasy patronackie i ci przedsiębiorcy mają taki, że tak powiem, wgląd w ten proces edukacyjny, to wejdą w klaster, będą w klastrze, będą wiedzieć, że im się to opłaca. Jeżeli, tak jak to było kiedyś, no nie będzie aktywności, no to żaden przedsiębiorca nie zmarnuje potencjału swoich pracowników, swojego czasu cennego na to, żeby się po prostu przyjeżdżać na jakieś pogaduchy, z których tak naprawdę może więcej lub mniej, a zwykle mniej wynikać. My musimy, i taka jest nasza idea w strefie, dynamicznie weszliśmy w nasze obowiązki, zmienione logo, wydajemy decyzję o wsparciu w taki sposób bardzo uroczysty, żeby przedsiębiorcę docenić, ale ten impet do działania również musi być w organizacji przestrzeni na rynku pracowników i my na pewno z tej drogi nie zejdziemy. Zapraszamy przedsiębiorców. Każdy, kto ma jakiś pomysł na klaster, na to, jak można to usprawnić, to oczywiście jest mile widziane. My jako strefa i pozostali partnerzy, nie przedsiębiorcy, musimy tak poukładać nasze działania, żebyśmy też mogli otwarcie sięgać po środki zewnętrzne. Oczywiście klaster nie ma osobowości prawnej, będą to robić poszczególni partnerzy, ale w ramach klastra, z pomocą klastra i też przede wszystkim to, co najważniejsze w każdym działaniu. Strategia, pomysł, dopiero wtedy realizacja. Musimy trochę uczesać nasze pomysły, dostosować je do realiów i myślę, że będzie dobrze. Pełen optymizmu jestem.
1: Zanim przejdziemy do pomysłu, bo naprawdę jestem ich ciekawa, chciałabym się zapytać, patrząc z perspektywy młodego człowieka, który słyszy o świętokrzyskim klastrze edukacji zawodowej, jak zamierzacie uporządkować praktyki i staże dla tych uczniów, potencjalnych później pracowników, uczniów techników szkół branżowych?
2: No, gdybyśmy wszystko wiedzieli już teraz, to byśmy nie organizowali klastra, tylko byśmy samodzielnie jako strefa pewne procesy rozpoczęli.
1: A pomysły są?
2: Pomysły są, ale pozwoli pani, że w pierwszej kolejności skonfrontujemy je na pierwszym roboczym spotkaniu klastra. Mamy pomysły, ponieważ odwiedzaliśmy różne miejsca, w tym też inne strefy ekonomiczne. Widzimy, jak te klastry można poprowadzić. To nie jest prosty temat. To też od razu, żeby nie było, żeby też nie upraszczać w jakiś sposób tego i sprowadzać do banału. Nie. To jest temat szeroki i złożony, jeżeli chodzi o efektywność klastra, ponieważ tak naprawdę grupa podmiotów się może spotkać, tak jak my. Tylko jak, co będzie terminowało, jaki będzie pomysł, kto będzie partnerem wiodącym, to tak naprawdę wtedy dopiero zadecyduje się o tym, o ewentualnym sukcesie, czy nawet może słowo sukces nie jest tutaj najlepsze, o konkretnych efektach, bo to jest dzisiaj najważniejsze. Mamy pewne pomysły, ale chcielibyśmy też posłuchać przede wszystkim szkół, czy te pomysły są rzeczywiście, zderzą się z ich, że tak powiem, aprobatą i akceptacją. Też innych partnerów urzędów pracy, z federacji, które zrzeszają przedsiębiorców, no i też nade wszystko przedsiębiorców, którzy tak naprawdę mają doświadczenie też, bo jak mówię, funkcjonują w regionie choćby te klasy patronackie i raz jest tak, jak wiem, że jest to proces, który daje efekty, a raz

0: też, nie wiem, wymyślać rzeczy, które nie zawsze będą dobrze przyjmowane, czy tam nie będą dobrze weryfikowane przez rynek. Nie. To ma być współpraca, kooperacja, tak jak wczoraj, 30 prawie podmiotów, podaliśmy sobie rękę, powiedzieliśmy sobie to takie, że idziemy razem, że znamy ewentualne potencjalne zagrożenia, ale chcemy dla tego województwa zrobić coś dobrego. Wielkie ukłony tu dla Politechniki Świętokrzyskiej, ponieważ pan rektor Koruba rzeczywiście od początku, jak poszedłem do niego pierwszy raz w tej sprawie, wyraził dużą aprobatę, zna rynek, widzi potrzeby i co ciekawe, mają też bazę dydaktyczną, którą mogliśmy wczoraj zwiedzać. Widzieliśmy, że Politechnika, choć nie jest dużą uczelnią techniczną w porównaniu do tych największych w kraju, to jednak ma dorobek, ma potencjał i rzeczywiście może być poważnym partnerem kształtującym kadrę zawodową.
1: Czy dziś... Może odejdźmy już najlepiej od tematu klastra. Mówmy troszeczkę o strefie ekonomicznej. Ostatnio wydarzenie w czwartek, podpisanie kolejnych umów, tak? Jakby przestrzeń wam się rozwija, przychodzą kolejni inwestorzy?
0: Tak, tak, wie pani, odejdźmy od klastra, jak pani mówi, tak, natomiast strefa to nie może być tylko teren wyznaczony geograficznie, to nie może być tylko procedura, to ma być też taka finezja w działaniu, taka lekkość, taka coś, co może dawać impuls, bo wtedy tylko jeżeli wznosimy się ponad tą naszą codzienność, jeżeli wkładamy w to coś więcej niż tylko pracę, czyli jakieś pozytywne emocje, wtedy ma to sens i efekt, dlatego też spontanicznie wydajemy uroczyście te decyzje o wsparciu, tak żeby ci przedsiębiorcy też poczuli, nie tak czują, poczuli to, że są docenieni, że nie tylko odbywa się jakiś akt formalny, podpisa wydania decyzji, tylko to jest święto, to jest wydarzenie w strefie. My to dzisiaj naprawdę podkreślamy bardzo mocno. Przekonaliśmy się, właściciele niektórych firm, czy członkowie zarządu, którzy mają gdzieś tam kapitał zagraniczny, jedna z takich firm, żeby wydelegować swojego członka zarządu aż z Indii, no 3 razy przekłada termin, bo tak im bardzo zależało na tym, żeby to on był właśnie. Inna z innego kraju było podobnie. Tak samo polskie firmy, jeżeli chodzi o polskie firmy, jest to samo. Po prostu oni też chcą pokazać, że ten sukces jest ich udziałem, bo tak naprawdę decyzja jest tylko wynikiem pewnego procesu, ale ten proces polega na inwestycji. Te inwestycje musi wykonać firma, musi zaangażować środki, czasami musi je pozyskać, czy to z pożyczek, czy to z innych źródeł. Także to jest cały proces, który tą decyzją jest zwieńczony. Ten etap, zaczyna się drugi etap, dużo bardziej skomplikowany etap realizacji. My też jesteśmy z przedsiębiorcą. My jesteśmy na każdym etapie. My kontrolujemy, my weryfikujemy, prowadzimy tego przedsiębiorcę czasami przez te 15 lat, na jaki czas jest wydana decyzja.
1: No i teraz takie pytanie, wydaje mi się, że ważne dla przedsiębiorców, którzy jeszcze się zastanawiają nad współpracą, tak? Jak wygląda dziś proces uzyskania decyzji o wsparciu?
0: Właśnie my też jak gdyby pokazując ten sposób funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji, między innymi poprzez wręczanie tych decyzji, czy organizując otwarte spotkania dla przedsiębiorców, chcemy tak naprawdę promować narzędzie, bo wydaje nam się, ja jestem w strefie 5 miesięcy i znaczy to nawet nie wydaje mi się, tylko jest to ograniczone z pewnością, nie ma w naszym regionie, czy na terenie działalności strefy w tych 17 powiatach, bo wychodzimy poza województwo, bo też nie ma odpowiednio ukształtowanej świadomości i wiedzy na temat tego, czym jest Polska Strefa Inwestycji. Słowo strefa się zbyt wiele razy pojawia. Polska Strefa Inwestycji, specjalna strefa ekonomiczna Starachowice, ogólnie specjalne strefy. Strefa, czyli coś ograniczonego, coś zamkniętego, coś, co jest w jakiejś przestrzeni osadzone. Nie. Polska Strefa Inwestycji, tak, że... wszędzie inwestujemy w każdym zakątku kraju. Jeżeli tylko spełniamy wymogi co do inwestycji wydawane przez lokalne tam samorządy w planach zagospodarowania, jeżeli spełnia się wymogi te nasze proceduralne w ramach uzyskania decyzji o wsparciu, to możemy inwestować wszędzie. Oczywiście, wtedy się pojawiają strefy, jako ci operatorzy, tak jak nasza strefa jest operatorem 17 powiatów i na tych 17 powiatach tylko my możemy wydać decyzję, ale nie ma czegoś takiego, że jest 14 podstref, to się kończy z końcem roku. Że są podstrefy i tylko tam, w tym miejscu możemy wydać decyzję. I są teraz pytania takie, ludzi naprawdę świadomych, bo nie tylko z obszaru przedsiębiorców, ale też samorządowcy, ludzie jak gdyby, którzy funkcjonują w tej przestrzeni tutaj województwa od lat często pytają, Co zrobić, żeby firma weszła do strefy? Ona

0: nie musi fizycznie wchodzić. Ona może przyjść z pomysłem na realizację nowej inwestycji. I wtedy, żeby taką decyzję uzyskać, oczywiście są minimalne progi wejściowe, jeżeli chodzi o nakłady minimalne w naszym województwie. One się odnoszą też do poziomów bezrobocia, czyli no powiaty z wyższym bezrobociem mają lepsze preferencje na starcie. To są takie właśnie granice czy pułapy wejściowe. Powtórę, no trzeba wypełnić kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteriami ilościowymi to są nakłady poniesione, czyli te nakłady, wtedy ta pomoc jest uzależniona od wielkości firmy, bo jeżeli mały, średni, mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca, rozróżniamy te cztery rodzaje, one mają odpowiedni poziom pomocy. W naszym województwie można uzyskać ten poziom do 70% nakładów, czyli ktoś, kto inwestuje, spełnia te minimalne progi wejściowe, a to może być nawet 100 tysięcy inwestycja, powiecie o najwyższym stopniu bezrobocia, od 100 tysięcy jako reinwestycja, bo rozróżniamy jeszcze inwestycje i reinwestycje. Inwestycja to oczywiście coś nowego, reinwestycja, przebudowywujemy, modernizujemy nasz istniejący zakład pracy, no to wówczas spełniamy kryteria ilościowe pod względem tego, tej uzyskanej pomocy i potem mamy już kryteria jakościowe, one mogą być różne, trzeba właśnie należeć między innymi do klastra, tylko no nie takiego klastra jak nasz, ten, który jest zaktywowany, tylko już do tego klastra specjalistycznego. Trzeba również właśnie w ramach obszaru szkolnictwa zawodowego można przekazać jakieś urządzenia, sprzęt, narzędzia, maszyny szkołom zawodowym. To też jest punktowane. Trzeba uzyskać 4 punkty z tych kryteriów. Ich jest wszystkich około 3, jest ich w tej chwili chyba 13 kryteriów. Z tego 4 trzeba spełnić. Nie jest to skomplikowany proces. Każdy, kto przechodził przez uzyskanie decyzji o wsparciu, wie, że jest to do przejścia, a my jako strefa, jako pracownicy, którzy tam czekają na przedsiębiorców, jesteśmy otwarci i będziemy otwarci. Nie może być czegoś takiego, że wprowadza się przedsiębiorcę jakimiś skomplikowanymi procedurami na początek. My mamy być otwarci, jesteśmy otwarci i to mogę zagwarantować i zapraszamy wszystkich, bo naprawdę każdy miesiąc, każdy rok w przypadku decyzji o inwestycji to jest bardzo ważny czas, który upływa i jest często nie do nadrobienia. Także warto wziąć to pod uwagę.
1: A jakie sektory dzisiaj dominują w strefie?
0: No przede wszystkim budownictwo to jest ten sektor, który jest taki nasz, prawda, świętokrzyski, ale jest metalurgia, też takie decyzje wydajemy. No mamy branżę spożywczą, firma na Łęczów, to akurat powiat puławski, ale też bardzo duża firma. Mamy Zagłębie Gipsowe, które się mieści w powiecie pińczowskim, no tam również, pamiętajmy o Starachowicach, no firma PKC, Wiązki, to kiedyś historycznie część zakładów samochodów ciężarowych Star, potem przekształcona, zmodernizowana, dzisiaj kapitał zagraniczny, ale na cały świat wysyłające wiązki elektryczne. Ale mamy też inne bardziej niszowe może sektory jak...
2: Kalejdoskop tygodnia.
3: Dzień dobry, Emilia Sitarska przy mikrofonie, a w studiu Radia Rekord Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Dzień dobry, pani burmistrz.
4: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Rekord, witam panią redaktor.
3: W ostatnim czasie odbieracie sporo inwestycji ważnych dla mieszkańców. Jakie to są inwestycje i dlaczego mają tak duże znaczenie dla was?
4: Przede wszystkim po wielu, wielu latach właśnie bytności budynków użyteczności publicznej, które były w bardzo złym stanie i technicznym, i wizualnym. Mówimy tutaj już o odbiorach końcowych tychże właśnie wszystkich inwestycji, które nakierowane są na właśnie polepszenie jakości życia mieszkańców. Natomiast chcę podkreślić, że rok 2024 to był ten rok, kiedy borykaliśmy się po właśnie nawalnych deszczach, właściwie takim jednodniowym deszczu, gdzie 182 gospodarstwa zostały zalane, więc to nie był czas na ogłaszanie przetargów, bo podkreślam, że środki finansowe odpowiednio wcześniej były przeze mnie pozyskane z tak zwanego programu inwestycji strategicznych Polski Ład, gdzie rzeczywiście to program na miarę potrzeb i oczekiwań tak małej gminy Ćmielów i nie tylko naszej, bo wiele samorządów skorzystało z tegoż dofinansowania, właśnie wartości tylko wkładu własnego 5 czy 10%, więc życzę po prostu wszystkim, żeby takie rządowe programy powstawały, takiego programu teraz nie ma, ale przede wszystkim mamy już tutaj etap końcowy, czyli odbiory techniczne. Rok 2025 te przetargi były ogłaszane w formule zaprojektuj i wybuduj, jeśli mówimy o przydomowych oczyszczalniach i właśnie też sieci kanalizacyjnej, bo to też ważne. bardzo taka szczegółowa działalność, zadanie własne urzędu, gdzie chcemy poprzez to chronić to środowisko, gdzie chcemy budować te odcinki, które są od wielu, wielu lat oczekiwane przez mieszkańców i to się dzieje już poprzez te odbiory. Więc do 12 miesięcy każda z tych firm wyłoniona w przetargach właśnie zameldowała o zakończeniu zadania i na tej podstawie po prostu są sporządzane protokoły odbioru końcowego i będziemy oddawać do użytku. A co w szczegółach właśnie, bo
3: no
4: tak
3: właśnie,
4: szeroko
3: bo 10 inwestycji, tak?
4: 10 ogromnych inwestycji, tak, dokładnie, milionowych inwestycji można powiedzieć, ale też nakierowanych na tą infrastrukturę krytyczną, bo też mowa przede wszystkim o właśnie ujęciach wody w Ćmielowie i w Rudzie Kościelnej. Ujęcie wody w Ćmielowie, naprawdę z ogromnym rozmachem przeprowadzony remont, fotowoltaika na około 500 tysięcy złotych, gdzie wkład własny gminy to jest 87 tysięcy, będę mówić w zaokrągleniu. I właśnie pozostała kwota, to ten Polski Ład rzędu prawie 85%. Więc tutaj mamy już bezpieczne ujęcia. Mamy też obniżenie kosztów funkcjonowania, czyli ten wskaźnik ekonomiczny, tą fotowoltaikę i przede wszystkim zapewniony komfort. Dziś już ten nowy wizerunek będzie przede wszystkim służył temu, że będzie też efekt ekonomiczny, efekt wizerunkowy, efekt też sanitarny. Te ujęcia są oczywiście monitorowane, bo jest to infrastruktura krytyczna na wypadek jakiegokolwiek zagrożenia, więc to też takie działania od kuchni, które wykazałam, że są niezwykle istotne i one zostały dostrzeżone, a przy pomocy tych środków zewnętrznych możemy je zrealizować. Oczywiście też mówimy o rozbudowie wodociągu, choćby tych odcinkach, gdzie tego wodociągu nie było, gdzie mieszkańcy tego oczekiwali. Tutaj odcinek w Trębanowie, gdzie mieszkańcy sprowadzili się z Ossowca właśnie, zamieszkali i po tych 4 latach składanych pism, wniosków już mają dostęp do wody. Kwota około 80 tysięcy budowy takiego wodociągu, ale przede wszystkim pamiętamy też o miejscach, które wcześniej były pomijane, albo też, gdzie mieszkańcy nie zamieszkiwali, nie potrzebowali, korzystali ze swoich studni, a dziś widzą, jaki mamy problem właśnie typu susza, nie tylko w rolnictwie, tak. Przede wszystkim ten wodociąg w Grójcu będziemy również budować, więc ten odcinek do kilku domów będzie uzupełniony, jak i też przede wszystkim te odcinki kanalizacyjne w tak zwanej aglomeracji, czyli w mieście Ćmielowie, na Piaskach Brzustowskich, Ćmielów, to oczywiście Mostowa Wałowa, 30 przyłączeń i tutaj wartość tychże inwestycji to 800 tysięcy złotych. Wobec tego przy niewielkim tym wkładzie własnym 40 tysięcy z budżetu gminy możemy realizować te inwestycje, posiłkując się tymi zewnętrznymi środkami. Oczywiście też wymarzona kanalizacja w Piaskach Brzustowskich. Największa miejscowość po mieście Ćmielów, wartość właśnie w kierunku Topiołek, budowy tychże przyłączy kanalizacyjnych i głównej nitki to 650 tysięcy złotych około. Natomiast też jest drugi odcinek realizowany na kwotę około 144 tysięcy złotych, więc widzimy tutaj Piaski mają inwestycje na 800 tysięcy, jeśli chodzi o budowę kanalizacji. Wykonawca będzie przystępował do realizacji budowy przydomówek, gdzie tutaj udało się mi pozyskać kwotę rzędu 3,5 miliona złotych. 120 domostw, gospodarstw otrzyma właśnie przede wszystkim taką inwestycję nakierowaną na ekologię, na to, żeby po prostu te wszelkie kontrole, jakie prowadzi teraz urząd, przejść pozytywnie, bo takie kontrole jesteśmy zobligowani przeprowadzać, jak mieszkańcy utylizują te ścieki płynne i to się właśnie dzieje.
3: Te przydomówki tak zwane, one powstały na terenie całej gminy, czy to jakieś konkretne miejsce?
4: Był prowadzony jakieś 3 lata temu nabór wniosków i tam, gdzie jest to możliwe pod względem przyzwolenia planu zagospodarowania przestrzennego, oczywiście te przydomówki nie mogą być budowane na terenie tak zwanej aglomeracji, czyli jest to miasto Ćmielów, jest to Brzustowa, ale też jest to podyktowane współczynnikiem ekonomicznym, czyli gdzie koszt kanalizacji znacznie przekraczałby koszt wybudowania takiej przydomowej oczyszczalni. Więc tutaj mamy środki z Polskiego Ładu, ale dodatkowo, bo widzimy taką potrzebę i też zainteresowanie mieszkańców, będziemy składać wniosek właśnie właśnie do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, bo są kolejne środki. To jest inwestycja na przyszłość, bo wtedy żadna kontrola nie jest straszna. Natomiast prowadząc ten nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie w ramach tego programu PROW, czyli rozwój obszarów wiejskich, tu jest szczególne dyktowane po prostu to i preferowane są gospodarstwa właśnie poza aglomeracją, czy też południe, czy po prostu północ, gdzie takie wnioski, zapotrzebowanie złożyło 25 mieszkańców. Chcieliśmy wnioskować o 45 przydomowych oczyszczalni, zgłosiło się 25 gospodarstw, więc mniejsza ilość będzie wnioskowana, bo tutaj w tym naborze musimy wykazać faktyczną liczbę zapotrzebowania, czyli musi być konkretna działka, musi być konkretne wskazanie, konkretny właściciel, czy prawo użytkowania tegoż gruntu, abyśmy mogli wystąpić o te środki. I to się dzieje, natomiast w postaci właśnie tutaj pierwszego etapu budowy przydomowych oczyszczalni, to już wykonawca będzie przystępował właśnie typowo do budowy tychże. I jestem tą osobą, która po raz pierwszy rozpoczęła budowę przydomowych oczyszczalni. Na to Unia daje pieniądze. To będą jedne z ostatnich naborów właśnie. Dlatego tak ważne jest, aby zainteresować się, aby złożyć wniosek, aby właśnie mieć spokój od wszelkich kontroli i przede wszystkim chronić nasze środowisko.
3: Tak, a tych mieszkańców właśnie mieszkających gdzieś na wsiach, no macie sporo, więc tych przydomowych oczyszczalni jest, też sporo będzie.
4: Czyli w sumie 121 etap i teraz 25. No, nabór się zakończył, bo gonią nas terminy, ale zawsze warto do nas wstąpić, zapytać w inwestycjach, na jakich zasadach. Natomiast czynimy starania, żeby rzeczywiście te potrzeby mieszkańców spełnić. Ubolewam, że są w Ćmielowie takie miejsca, gdzie jest plan zagospodarowania i po prostu nie można wybudować tych przydomowych oczyszczalni, a te domostwa nie zostały ujęte przy budowie wcześniejszych odcinków kanalizacji, bo po prostu były trudno dostępne. No i tutaj rodzi się nam problem prawny niestety, którego nie przebrniemy, bo plan zagospodarowania nie dopuszcza przydomowych oczyszczalni. Tam, gdzie jest plan zagospodarowania, to plan ogólny, nowo przyjęty akt prawa miejscowego musi być zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego i tu się droga zamyka prawna, że tak powiem, a tak naprawdę o przepisy prawa, które w tym momencie wykluczają takie właśnie osoby, które chciałyby, a niestety nie mogą. Dlatego tak ważne jest, aby te wymogi spełnić i żeby po prostu ubiegać się o właśnie budowę takiej przydomowej oczyszczalni, zwłaszcza na obszarach wiejskich. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązania. Te przydomowe oczyszczalnie, które będą budowane, one naprawdę są dobrej jakości, sprawdzone. Inwestor też przede wszystkim jako gmina. Wiemy o tym, że wykonawca już w wielu miejscach budował takie przydomowe oczyszczalnie, więc to jest fachowa siła, która wykona taką inwestycję.
3: Te inwestycje nie robią takiego efektu wow, bo często są niewidoczne, ale są bardzo ważne. I na dziś to wszystko, jednak wkrótce wrócimy do rozmowy na temat kolejnych inwestycji, bo faktycznie dużo w gminie się dzieje. Moim i Państwa gościem była dziś Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
2: Kalejdoskop tygodnia.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokroć.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
6: Tanie tutaj jest stokrotka.
5: Po reklamie.
2: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord. Czwartek.
8: Karolina Kamińska, witam i zapraszam na informacje Radia Rekord Świętokrzyskie. Na budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zawisła imponująca ponad 30-metrowa biało-czerwona flaga. To symboliczne rozpoczęcie obchodów majowych świąt 1, 2 i 3 maja, które mają przypominać o historii, wartościach i narodowej dumie. Podczas wydarzenia wojewoda świętokrzyski Józef Bryk podkreślał znaczenie symboliki narodowych barw oraz samego aktu rozwinięcia flagi.
9: Towarzyszy nam od zarania polskości naszej, w walkach o wolność, w tych takich momentach trudnych dla naszego kraju, naszych Polaków zawsze nam towarzyszyła, była dumą naszego i oręża, i wszystkich Polaków, którzy walczyli o Polskę, o naszą wolność.
8: Jak zaznaczył Bryk, biało-czerwone barwy niosą ze sobą głębokie znaczenie historyczne i moralne.
9: Te barwy mówią wszystko o sobie. Biel to jest ta sprawiedliwość, to jest ta uczciwość, szlachetność, A czerwień to jest te walki, czyli przelana krew w obronie naszej ojczyzny. Jesteśmy dumni z niej, rozpościeramy tę flagę na naszym budynku co roku, żeby nasi mieszkańcy byli dumni z naszych barw.
8: Monumentalna flaga będzie widoczna dla mieszkańców i odwiedzających Kielce przez cały okres majowych obchodów.
2: Radio Rekord FM.
8: Miniona noc była pracowita dla opatowskich strażaków. Gasili dwa pożary w gminie Tarów i Lipnik. W obu zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Jak informuje oficer prasowy opatowskiej komendy Wiktor Łoch, pierwsze zdarzenie zostało zgłoszone po północy. Zgłoszenie dotyczyło pożaru drewnianej przybudówki w miejscowości Cegielnia na terenie gminy Tarów. Na miejsce pojechało 5 zastępów, łącznie 19 ratowników.
10: Nasi strażacy podali 2 prądy wody w natarciu oraz 1 prąd wody w obronie budynku gospodarczego. Dokonano również niezbędnych prac rozbiórkowych. W wyniku pożaru spaleniu uległ m.in. sprzęt rolniczy znajdujący się w budynku objętym pożarem.
8: Działania w Cegielni trwały blisko 4 godziny. Drugie zgłoszenie wpłynęło kilka minut przed godziną 2 w nocy. Dotyczyło ono pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Męczennice w gminie Lipnik.
10: Stwierdzono rozwinięty pożar poddasza w budynku mieszkalnym. Osoba zamieszkująca budynek opuściła go samodzielnie przed przybyciem straży pożarnej.
8: W działaniach trwających blisko 2,5 godziny udział wzięło 5 zastępów straży pożarnej, łącznie 17 ratowników. W obu przypadkach strażacy użyli kamery termowizyjnej, aby wykluczyć ukryte zarzewia ognia.
2: Radio Rekord FM.
8: Do pożaru w nocy doszło też w bloku na osiedlu Barwinek w Kielcach. Ogień pojawił się na balkonie jednego z mieszkań. Zgłoszenie wpłynęło do służb około północy ze środy na czwartek. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z komisariatu czwartego. Część mieszkańców była już poza budynkiem. Funkcjonariusze weszli do środka i ewakuowali kolejne 3 osoby. Podczas akcji najprawdopodobniej podtruli się tlenkiem węgla, trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogień objął elewację i częściowo dach budynku. Z żywiołem walczyło 5 zastępów straży pożarnej. Pożar został ugaszony, nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Wstępnie przyczyną mogło być zapruszenie ognia. Okoliczności zdarzenia wyjaśni biegły.
2: To są wiadomości Radia Rekord.
8: W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego podpisano 19 umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego o łącznej wartości ponad 25 milionów złotych. Wsparcie trafi m.in. do lokalnych grup działania oraz samorządów, a jego efektem mają być nowe inwestycje turystyczne, rekreacyjne i kulturalne w całym regionie. Jak podkreślała marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, skala wsparcia jest znacząca.
11: Środki te są skierowane na infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną, a to wszystko służy temu, aby podnosić atrakcyjność naszego regionu.
8: Marszałek podkreśliła również znaczenie oddolnego charakteru projektów.
11: Lokalne grupy działania to są grupy osób, przedstawicieli różnych środowisk z tych małych ojczyzn, które najbardziej wiedzą, co jest potrzebne do zrobienia na ich terenie, aby właśnie ich miasto, które tam jest, gmina czy teren, były bardziej atrakcyjniejsze.
8: Realizowane projekty opierają się na kilku filarach: rozwoju małej architektury i miejsc wypoczynku, wsparciu turystyki aktywnej, rowerowej i wodnej, nowoczesnej informacji turystycznej oraz ochronie dziedzictwa kulturowego. W praktyce oznacza to zarówno budowę infrastruktury rekreacyjnej, jak i rewitalizację miejsc historycznych czy tworzenie nowych atrakcji edukacyjnych.
2: Radio Rekord FM.
8: Ponad 30 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu ostrowieckiego weźmie udział w sobotnim czwartym zjeździe KGW pod Biało-Czerwoną. Tegoroczna edycja odbędzie się w stolicy powiatu, czyli w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu flagi nie zabraknie barw narodowych, pieśni patriotycznych i pysznego jedzenia. Organizatorem wydarzenia jest KGW Kalina z Nietuliska Dużego. Prezes Teresa Wykrota cieszy się, że tyle organizacji chce się z nimi spotkać 2 maja i świętować majówkę. Przypomina, że tego dnia polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę w Berlinie na znak zwycięstwa.
12: Dołączyli do nas też harcerze. Dołączyła też klasa przygotowania wojskowego ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. I oczywiście wszystkie koła mogą też przyjść i mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotykamy się przed starostwem powiatowym o godzinie 14. Tam będzie przekazana długa 30-metrowa flaga.
8: Jak dodaje Teresa Wykrota, 30-metrowa flaga, którą w tym tym roku ufundowała starosta ostrowiecki, będzie niesiona przez młodzież. Za nimi maszerować będą wszystkie koła ze szturmówkami i chorągiewkami. Uczestnicy przejdą ulicą Iłżecką na rynek, aby tam wspólnie biesiadować. Wiceprezes KGW Kalina Renata Jabłońska informuje, że każda organizacja otrzyma książkę Polskie Pieśni Patriotyczne.
13: Będziemy mieć udostępnioną scenę, gdzie koła gospodyń będą prezentować repertuar muzyczny o zabarwieniu patriotycznym. Koła, które pięknie się wykażą i będą tak wyjątkowo śpiewać, będą obdarowane upominkiem, a na początku jeszcze każde z kół będzie miało szansę zaprezentować siebie, czyli kilka słów o swojej organizacji, o liczebności, o działaniach.
8: Organizatorzy zachęcają do wspólnego świętowania i radosnego przeżywania majówki.
2: Kalejdoskop tygodnia.
14: Serwis sportowy Radia Rekord. Zapraszam, Piotr Kowalski. Piłkarki ręczne Suzuki Korony Handball Kielce zakończyły sezon Ligi Centralnej Kobiet mocnym akcentem. W ostatniej kolejce pokonały na wyjeździe SMS ZPRP Płock 29-23. Najwięcej bramek dla kieleckiego zespołu po 8 zdobyły Magdalena Berlińska i Julia Grzesista, a 7 trafień zaliczyła Zofia Staszewska. Wygrana zapewniła Kielczankom trzecie miejsce w tabeli na zakończenie sezonu i jest to najlepszy wynik w historii występów na tym poziomie rozgrywek. Awans do Orlen Superligi Kobiet wywalczył zespół Elmas KPS APR Radom, natomiast drugie miejsce zajęły szczypiornistki MTS-u Żory. W ostatnim spotkaniu sezonu przed własną publicznością pierwszoligowi szczypiorniści KSZO Ostrowiec Świętokrzyski wygrali w środę z Górnikiem Zabrze 43-32. Najwięcej bramek dla pomarańczowo-czarnych po 7 zdobyli Rafał Jamioł i Filip Zdziech. W tabeli ostrowiecki zespół zajmuje 6 miejsce. Ta pozycja nie ulegnie już zmianie do końca sezonu. W ostatniej kolejce KSZO zagra na wyjeździe z Gwardią Opole. Piłkarki KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski kroczą w rundzie wiosennej od zwycięstwa do zwycięstwa. W minionej kolejce trzeciej ligi ostrowczanki pokonały na wyjeździe Stal Łańcut 5-2. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisała się Joanna Magierek, a po jednej bramce dołożyły Maja Zawolik i Angelika Olszewska. W tabeli zespół prowadzony przez trenera Szymona Kroczka, który przerwę zimową spędził na ostatnim 11 miejscu, awansował już na pozycję 6. W najbliższy piątek, 1 maja, pomarańczowo-czarne o kolejne punkty będą walczyć na boisku przy ulicy Kolejowej z Izolatorem Boguchwała. Podczas odbywających się w Gostyniu Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek w boksie zawodniczka KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Emilia Zięba wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w kategorii wagowej do 63 kg. Już w piątek piłkarze Korony Kielce zmierzą się na Exwood Arenie w arcyważnym dla układu dolnej części tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy spotkaniu z Piastem Gliwice. Sędzią głównym tego meczu będzie Patryk Gryckiewicz z Torunia, a początek starcia zaplanowano na godzinę 17.30. Po więcej informacji sportowych z naszego regionu odsyłam na portal świętokrzyskie.cozadzień.pl.
2: Kalejdoskop tygodnia.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
6: Tanie tutaj jest, stokrotka. Morliny są gorące.
15: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
16: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
17: Wbijasz.
6: Morliny są gorące. Morliny są
18: gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
0: Kalejdoskop tygodnia w Radiu Rekord.
2: Dzień dobry, witamy naszych słuchaczy Radia Rekord Świętokrzyskie. Przy mikrofonie Anna Wawrzos. Dzisiaj w porannej rozmowie Radia Rekord moimi gośćmi są inspektor Zbigniew Nowak, komendant wojewódzkiej policji w Kielcach. Witamy.
3: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
2: I młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji. Witamy.
4: Dzień dobry.
2: Dzisiaj sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie, ale takim szeroko pojętym. Wczoraj było otwarcie dużej inwestycji. Może coś o tym powiecie, tak? Bo myślę, że mało osób wie, a temat jest naprawdę ważny.
3: To może ja zacznę. Oczywiście tak, otwarcie dużej inwestycji. Wczoraj otworzyliśmy inwestycję, która była realizowana przez dwa ostatnie lata. Jest to siedziba Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Kielcach. Inwestycja, która ma powierzchnię 2400 m2 i będzie mieścić około 80
2: To był chyba najszybciej zbudowany budynek.
3: Funkcjonariuszy i pracowników. Dobrze pani redaktor podpowiada, najszybciej zbudowany budynek, albowiem budynek budowany w technologii modułowej 3D i na tym nam zależało, aby szybko już policjanci mogli mieć swoje miejsce i aby mogli dbać o bezpieczeństwo.
2: No to jeżeli mamy budynek, tak, to mamy funkcjonariuszy, którzy będą zapewniać bezpieczeństwo?
3: Nie tylko. I myślę, że nie możemy użyć takiego przełożenia. Funkcjonariusze już pełnili służbę w Kielcach, ale pełnili służbę gościnnie w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Teraz mają nową siedzibę, która jest profesjonalna. Technologicznie jest też przystosowana do tego, aby oni mogli dbać o to bezpieczeństwo cyfrowe, czyli o to bezpieczeństwo, do jakiego zabezpieczenia oni zostali powołani, czyli właśnie Wydział do Walki z Przestępczością, Wydział do Walki z Przestępczością w cyber, w sieci.
2: Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny temat i wrażliwy. Rzadko o tym mówimy głośno, chyba nie ma osoby, która się z tym nie spotkała albo na sobie, albo na bliskiej osobie. Jakby różne informacje prasowe z komendy dostajemy odnośnie właśnie tych ataków w przestrzeni internetowej. Więc może powiedzmy, z jakimi zagrożeniami mieszkańcy województwa świętokrzyskiego spotykają się najczęściej?
3: Przestępczość ewoluowała i my jako policja, nie chcę użyć słowa, że nadążamy, a staramy się wyprzedzać działania przestępcze. Jak wiemy, otaczający świat nas zmienia i ta przestępczość pospolita, która wcześniej funkcjonowała w naszym codziennym życiu na ulicach, przeniosła się do sieci. I tam ona funkcjonuje. My staramy się i apelujemy i też za pośrednictwem państwa. Dzisiaj chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które mogą być potencjalnie pokrzywdzonymi tego rodzaju przestępstwami, o to, aby zawsze zachowywali się bezpiecznie, aby uważali na wiadomości, aby uważali na maile i telefony, które mogą otrzymywać od potencjalnych przestępców. I też staramy się z tą profilaktyką docierać do wszystkich grup społecznych, do dzieci, do osób starszych, do seniorów.
2: A jaka jest świadomość waszym zdaniem?
3: Myślę, że ta świadomość cały czas się polepsza, a my dążymy do tego, aby było naprawdę bezpiecznie.
2: Kolejne inwestycje, jakie planujecie? Co się będzie jeszcze zmieniało?
4: To znaczy, na początku roku oddawaliśmy Komendę Powiatową Policji w Opatowie. To znaczy, ona działała, natomiast była rozbudowywana i remontowana. Duża inwestycja na około 20 milionów złotych. No i dzięki temu teraz policjanci w Opatowie mają godne warunki. Przed nami remont naszej strzelnicy. Mamy kilka obiektów na terenie województwa. Częściowo też korzystamy z obiektów niepolicyjnych, natomiast nasz obiekt przechodzi jakby metamorfozę, można powiedzieć w języku telewizyjnym. Naprawdę technicznie będzie nowoczesna. Nowoczesny obiekt, kilka linii strzelniczych. Ta inwestycja, mamy nadzieję, że zakończy się już pod koniec tego roku, co nie oznacza, bo chciałbym podkreślić i pewnie zaraz pojawią się takie pytania, czy w ogóle strzelamy. cały czas prowadzimy te strzelania, jest strzelnica otwarta i regularnie tutaj funkcjonariusze cały czas ćwiczą. Natomiast z pozostałych planów inwestycyjnych, no jest ich sporo, o niektórych może nawet na ten moment nie chcielibyśmy mówić, ale plany są takie, aby pewne komisariaty uruchomić na terenie naszego województwa. Planujemy też pewną inwestycję tu na terenie Kielc, no ale cały czas jest to jeszcze, można powiedzieć, w powijakach i tutaj kwestie przede wszystkim lokalizacji działki mam tu na myśli. Także to, prace cały czas trwają. Myślę, że wszyscy, którzy widzą policję, widzą, że się zmieniamy na waszych oczach i nie dotyczy to tylko budynków, ale również i sprzętu i radiowozów, bo dodam tylko, że w ubiegłym roku blisko 60 radiowozów wymieniliśmy w naszej flocie. To są to samochody nie tylko benzynowe, ale hybrydowe. Cały czas się zmieniamy, idzie lato też, nasze łodzie będziemy wyprowadzać na wodę i tutaj czuwać nad bezpieczeństwem wypoczywających osób. Także myślę, że jest to zauważalne i cały czas się zmieniamy.
2: A my widzimy, że wy się cały czas zmieniacie, bo byliśmy obecni redakcyjnie na targach Polsecure i jakby te zmiany technologiczne, jeżeli chodzi o policję i inne służby, są bardzo widoczne.
4: No tak, bardzo się cieszymy. Targi Polsecure realizowane co 2 lata. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję gościć na tych targach. Organizatorem była Komenda Główna Policji. Mnóstwo wystawców zwiedzających rekordowo w porównaniu do ubiegłej edycji. Więc cieszymy się, że to zainteresowanie jest duże i bardzo dużo wystawców, którzy oferują coraz nowocześniejszy sprzęt. No, musimy pamiętać, że jako policja też musimy wykorzystywać te nowoczesne metody. Nie tylko radiowozy nowoczesne, sprzęty do komunikacji i telekomunikacji, ale również właśnie w tej cyberprzestrzeni. Tutaj bardzo mocno się modernizujemy, stąd też zmieniamy nasze struktury. Tak jak już pan komendant wspomniał, Wydział do Walki z Przestępczością Cyfrową, to również zmiana, która nastąpiła w tym roku w naszych strukturach. No i to Biuro do Walki z Cyberprzestępczością. Ja tylko dodam, bo może nie każdy jest świadomy, to biuro, no to takie, można powiedzieć, w strukturach naszych jest wyodrębnione. Ono nie jest i nie podlega pod Komendę Wojewódzką, tylko bezpośrednio pod Komendę Główną. I to jest biuro, które stricte interesuje się tylko właśnie tą cyberprzestępczością. Cokolwiek dzieje się w sieci niebezpiecznego, fake news, jakieś niebezpieczne maile, spoofingi. Wszystko to oni realizują. Oczywiście my na tym szczeblu takim wojewódzkim, tak jak już pan komendant wspomniał, mamy policjantów i utworzony wydział. I tu też tą przestępczość tropimy i ścigamy przestępców cyfrowych właśnie w sieci.
3: Ja jeszcze tak, jeśli można, do targów Polsecure, oprócz wystawców sprzętu, myślę, że mogliśmy też wspólnie ze służbami, z którymi współpracujemy, czyli ze Strażą Graniczną, z SOP-em, z Państwową Strażą Pożarną, pokazać sprawność naszego działania. Nie wiem, czy pani redaktor widziała, będąc obecną, gdzie było zainscenizowane działanie właśnie służb wspólnie pod kątem ataku osoby niebezpiecznej.
4: Tak, dynamiczne pokazy były.
3: To wszystko tak. Było na publiczności.
4: Jeszcze wejdę słowo, bo oprócz tych pokazów i różnego rodzaju właśnie wystawców, dodatkowo te 3 dni naprawdę były bogate w różnego rodzaju prelekcje, rozmowy, konferencje, także mnóstwo ciekawych, myślę, że nie tylko z punktu widzenia policji i służb, ale również mieszkańców, ciekawe elementy.
3: Ja nie chcę zabierać głosu całkiem pani redaktor, ale...
2: Nie mam nic przeciwko, bo ale, to jest wasz czas.
3: Ale tutaj uzupełnię i jeszcze pozwolę sobie mojego rzecznika uzupełnić, który oczywiście jest bardziej profesjonalny niż ja, że no, mieliśmy grupę młodzieży, z którą rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa. Była to młodzież ze szkół kieleckich, w tym z klas mundurowych. I właśnie tam między innymi było mówione o zagrożeniach w sieci.
2: Myślę, że młodzież dotyka ich codziennie, tak? Ale już tutaj wspomnieliśmy o tym Wydziale Cyfrowym, który powstał. Może troszeczkę więcej o nim, bo tak gdzieś sobie przeszliśmy bardzo szybko dalej.
4: Może pan komendant, jeżeli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa cyfrowego.
3: Wydział do walki z przestępczością cyfrową, który powstał w marcu tego roku w naszej Komendzie Wojewódzkiej, jak we wszystkich komendach wojewódzkich policji, ma zajmować się właśnie specjalistycznie tą przestępczością cyfrową. Jest to jedna z wielu komórek, które funkcjonują w strukturach policji, ukierunkowanych na dany rodzaj przestępczości. Ja może tak dla słuchaczy zobrazuję, że mamy wydziały do walki z przestępczością narkotykową, wydziały do walki z przestępczością ekonomiczną, czy też gospodarczą, to jest kwestia nazewnictwa. I teraz jest ten wydział do walki z przestępczością cyfrową, który będzie współpracował ściśle właśnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, który również jest w strukturach policji taką ukierunkowaną jednostką organizacyjną. Na chwilę obecną 11-osobowy wydział, czy to dużo, czy to mało, jest to wydział stworzony w tych strukturach na chwilę obecną w takiej liczbie, która jest zadowalająca i wystarczająca, ale w planach jest też powiększanie tego wydziału, który będzie miał i ma, i osoby, które do niego trafiają, naprawdę wiedzę specjalistyczną.
4: No ja może tylko dodam, że może trochę uzmysłowię, jakie zagrożenia są związane...
2: Tak, to bardzo ważne, powiedzmy.
4: Tak, tak. Statystycznie, szanowni państwo, już w tym roku samych oszustw na tak zwaną legendę, czyli na wnuczka, na policjanta, mieliśmy kilkadziesiąt, a suma strat już w tym roku sięga ponad 2,5 miliona. I mówimy tu tylko o oszustwach tych, o których też do państwa tutaj przekazujemy, czyli metoda na wnuczka, na policjanta, gdzie osoby są manipulowane telefonicznie, no i później przekazują pieniądze, czy to właśnie przez przelew bankowy, czy po prostu przekazując bezpośrednio osobie, która przyjedzie po te pieniądze. Dla porównania w ubiegłym roku straty wyniosły przez cały rok około 5 milionów. Czyli mamy już, kończy się kwiecień, a tu już praktycznie połowa strat takich, które miały miejsce w ubiegłym roku.
3: Może zaapelujmy tutaj do wszystkich słuchaczy, że policja, prokuratura, sąd nigdy nie prosi, nie wnosi, nie odbiera pieniędzy, tudzież kosztowności, które również przekazywane są sprawcom podszywającym się pod różne instytucje.
4: Tak, no i dodam tylko, że te metody cały czas się zmieniają i oczywiście, jeżeli wejdzie ta nowa modulacja, oszuści ją wprowadzają, natychmiast państwa informujemy i z tego miejsca bardzo chciałbym podziękować i absolutnie to, co już pan komendant wspomniał, oszuści działają pod tak zwaną presją czasu, chcą wymusić na nas szybkie działania, szybkie decyzje, no i absolutnie, jeżeli usłyszymy w słuchawce informację o tym, żeby przekazać jakiekolwiek pieniądze, jeżeli będzie w ogóle mowa o pieniądzach, to najlepiej rozłączyć się, a taką sprawę zgłosić do nas.
2: A możecie powiedzieć naszym słuchaczom, jaki jest, bo na pewno, tak jak rozmawialiśmy, powiedzieliście, że te sposoby wyłudzeń się zmieniają, tak? Jaki jest teraz taki trend? Bo wydaje mi się, że to gdzieś wpada, tak jak były metody na wnuczka, teraz jest na policjanta, na prokuratora, na pracownika banku, tak? No to, coś jest ciekawego teraz jeszcze takiego, żeby nasi słuchacze mogli uważać właśnie na to.
4: Jako społeczeństwo myślę, że bogacimy się i oszuści też to zauważyli i bardzo często my Polacy chcielibyśmy może szybciej zdobyć tą gotówkę i coraz częściej i coraz częstszą metodą jest właśnie metoda na inwestycje. Bardzo często nie polega ona na takiej telefonicznej rozmowie, ale ona właśnie się odbywa często mailowo przez komunikatory internetowe i tutaj no niestety dajemy się nabrać. Bardzo często mowa jest o szybkim zysku, różnego rodzaju też kryptowalutach.
2: I to kusi, niestety.
4: I muszę tu dodać, że nie tylko seniorzy dają się nabrać, ale teraz osoby coraz młodsze. Wiek jakby tutaj nie gra roli, ale mamy osoby w wieku 20 paru, 30, 40 lat, zajmujące różne stanowiska i pełniące różne zawody. Także absolutnie to tak jak przed świętami zawsze apelujemy, gdzieś robimy zakupy, to nie ma promocji, nie ma darmowych obiadów. No zawsze, jeżeli gdzieś widzimy szybki zysk, to powinna nam się zapalić czerwona lampka.
2: A niestety często naszym słuchaczom się nie zapala i dlatego są później problemy i udają się do najbliższej komendy, tak? I teraz jak już mówimy o komendzie, to może porozmawiajmy o tym, co nam zasugerował tutaj mój kolega realizator przed naszą rozmową. Porozmawiajmy o etatach w policji.
3: To może, może ja odniosę się do tego pytania czy zagadnienia. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach to 3318 etatów policyjnych plus etaty cywilne, bo zawsze to podkreślam, że policjanci, my i pracownicy cywilni tworzymy jedną wielką rodzinę. I na chwilę obecną myślę, że tak to można określić w tym gronie policjantów, to jest to, że 106 wakatów. Nie borykamy się, jeśli można użyć takiego słowa, z brakiem chętnych. Mamy ponad 500 kandydatów już opracowanych do przyjęcia do policji. 136 wniosków w tym roku, o ile się nie mylę, zostało złożonych. Wygląda przyjęcie do policji tak i oczywiście wszystkich zachęcamy, pomimo tego, że mówię, że nie borykamy się z wakatowością, że osoby chętne składają wnioski, oczywiście opracowywane są pod kątem możliwości przystąpienia do naszych szeregów, potem są wszelkiego rodzaju testy i później już osoby, jak przejdą całą procedurę, zostają przyjęte w nasze struktury. W roku bieżącym mieliśmy jedno już ślubowanie, bo naszą nomenklaturą, ale to takie właściwe nazewnictwo, czyli formalne przyjęcie do policji. Mamy przewidziane jeszcze 4, czyli takich 5 etapów w tym roku, gdzie łącznie możemy przyjąć właśnie te 106 brakujących nam, czyli 106 osób, gdzie mamy 106 wakatów. Policja obecnie, myślę, że mogę użyć takiego stwierdzenia, nie ma braków kadrowych. Oczywiście te większe miasta, gdzie ta specyfika rynku pracy jest inna, mogą mieć mniej chętnych. My Kielce, akurat województwo świętokrzyskie, ma tych policjantów na bardzo wysokim poziomie. Taką ilość, która zapewnia nam funkcjonowanie i bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.
4: Ale oczywiście cały czas zachęcamy do tego, aby wstąpić w nasze szeregi. Tutaj drzwi do komendy zawsze są otwarte. Oprócz tego wprowadziliśmy takie udogodnienie, które myślę było czasami może, no nie barierą, ale jakimś takim elementem, który może zniechęcał, ale od niedawna, od ubiegłego roku można składać dokumenty w komendach powiatowych. Raz w tygodniu jest taka możliwość. Tam są kadrowcy, którzy przyjmują dokumenty. Można dopytać, jak wygląda procedura, jakie trzeba spełnić wymogi. I te wszystkie informacje dowiemy się właśnie w każdej komendzie powiatowej. Do tej pory można było składać tylko dokumenty w komendzie wojewódzkiej, ale cały czas zachęcamy. Jeżeli ma ktoś chęć, a ma dodatkowe możliwości, mówiliśmy o cyberbezpieczeństwie, no to stawiamy też na takich ludzi, którzy mają właśnie wyspecjalizowane jakieś może kursy, szkolenia, zainteresowania. To jest właśnie premiowane, jeżeli chodzi o przyjęcia do służby w naszej formacji.
2: Rozumiemy. Wróćmy do tematu. Jest czwartek, jutro 1 maj. Zacznie się majówka na drogach z punktu widzenia policji. Na co muszą nasi kierowcy uważać?
4: No to przede wszystkim na pewno nie będzie taryfy ulgowej dla piratów drogowych.
2: Zdjąć nogę z gazu.
4: Absolutnie tak. No i to, co jest, no można powiedzieć, przekleństwem na naszych drogach, no to alkohol. Zresztą te długie weekendy to weekendy, w których więcej policjantów jest na drogach, nie tylko tych głównych, ale tych mniejszych, i będziemy bacznie zwracać uwagę na to, jak poruszają się kierowcy, czy są trzeźwi, czy pociechy w samochodzie są zapięte w foteliki, no i będziemy sprawdzać wszystko to, aby było bezpieczniej na naszych drogach.
3: Ja myślę, że trzeba zwrócić właśnie uwagę na to, aby przede wszystkim osoba, która wsiada do samochodu, czy też siada na jednym śladzie, miała świadomość tego, że porusza się pojazdem, który może stwarzać duże niebezpieczeństwo dla nich samych i dla wszystkich użytkowników drogi, jeżeli nie będą oni wypoczęci, a nie daj Boże, jeszcze będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ten weekend, długi weekend, to kilka dni, gdzie będziemy bacznie pełnić służbę na drogach województwa świętokrzyskiego. Będzie to dziennie kilkuset policjantów ruchu drogowego. Nie mówię też tutaj o innych policjantach, którzy będą na terenach miast, powiatów i gmin. I tak jak mówił tutaj pan rzecznik, no dla piratów drogowych, dla osób, które stwarzają niebezpieczeństwo, jeżdżą totalnie bez wyobraźni, nie będzie taryfy ulgowej. A mamy ku temu też narzędzia, bo służą też temu ostatnie zmiany przepisów.
2: Zaostrzone prawo.
3: W tym zakresie, które jeszcze mają nastąpić w tym roku.
2: I tym oto akcentem kończymy dzisiejszą poranną rozmowę Radia Rekord. My wam życzymy z naszymi gośćmi, którymi dzisiaj byli inspektor Zbigniew Nowak, komendant wojewódzki policji w Kielcach i młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji, rozwagi, bezpieczeństwa, i wróćcie bezpiecznie ze swoich wyjazdów majówkowych.
3: Tak, szeroko otwartych oczu i nastawionych uszu. Wszystkiego dobrego.
4: Wszystkiego dobrego.
0: Kalejdoskop tygodnia.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Misiara, Radio Rekord. Dziś w rozmowie dnia Radia Rekord gościmy pana Piotra Świerczyńskiego, edukatora z Muzeum Historii Kielc, a porozmawiamy m.in. o projekcie Kielecki Atlas Sztuk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie Piotrze, skąd wziął się pomysł na projekt Kielecki Atlas Sztuk?
5: Zainspirował nas konkurs, który ogłosiło Ministerstwo Kultury, Edukacja Kulturalna, a więc dawanie ludziom narzędzi do czytania kultury, do korzystania z różnego rodzaju działalności kulturalnej, a chcieliśmy to połączyć z naszym miastem, bo taka jest misja naszego muzeum. Stąd pomysł na projekt, który będzie łączył te dwie rzeczy, a więc który po prostu da nam narzędzie z różnych dziedzin do odczytania na nowo naszego miasta Kielc.
1: W projekcie pojawia się pojęcie czytania miasta. Co to właściwie znaczy w praktyce?
5: Rozumiem to tak, że kiedy przechodzimy przez Kielce, zarówno przez tutaj najstarszą część, jak i części nowsze, możemy mieć takie poczucie, że to jest nudne miasto, nic nie mamy do pokazania, bo rzeczywiście średniowiecznych zabytków właściwie nie mamy, nowożytne mamy perełki, ale kilka i tyle. I tu się dla niektórych kończą Kielce. A okazuje się, że jeśli zacznie się wczytywać w różne konteksty kulturowe, w których nasze miasto się rozbudowywało, powstawało, można się zafascynować. I są ludzie, którzy mieszkają w Krakowie, gdzie mają wiele średniowiecznych zabytków, a umieją zafascynować się, czytać XIX-wieczne, XX-wieczne kamienice. I chcieliśmy te narzędzia trochę przenieść i pokazać tutaj Kielczanom, że można w ten sposób patrzeć również na Kielce.
1: A dlaczego pana zdaniem mieszkańcy często nie dostrzegają potencjału swojego miasta, takiego jak Kielce?
5: Myślę, że to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Trawa zawsze jest zielona po drugiej stronie płotu. Jeździmy z zachwytem w różne miejsca, trochę nie wiedząc, że możemy dużo rzeczy dostrzec, chodząc po Kielcach. Ja muszę przyznać, że codziennie, im bardziej wchodzę w te tematy, na przykład detalu architektonicznego, to codziennie odkrywam coś nowego. Ulicą Sienkiewicza przechodzę dziennie kilka razy, bo mieszkam w centrum, a wczoraj idąc setny raz zobaczyłem, że na jednej kamienicy mamy piękne podpórki do balkonów, wykonane z piaskowca tublińskiego, z niezwykłymi zdobieniami. Przechodzę po koło tej kamienicy, mówię setki razy, wczoraj zauważyłem pierwszy raz. To właśnie o coś takiego nam chodzi.
1: W sumie jak sztuka może pomóc w budowaniu więzi z miastem i lokalnej tożsamości?
5: No jestem przekonany, że jak zaczniemy czytać style, dowiemy się, dlaczego budowano w różnych okresach właśnie w ten sposób, jak będziemy sobie zadawać pytanie, dlaczego ten budynek tak wygląda, to te budynki zaczną mieć dla nas charakter, tak jak poznajemy ludzi. Początkowo widzimy masę, tłum ludzi, a poznając jedną osobę z tego tłumu, poznajemy jego historię, sposób patrzenia na życie i staje się dla nas ciekawą osobą albo wręcz przyjacielem. No i trochę podobnie z budynkami, że z początku możemy mieć takie podejście, o, kamienice na Sienkiewicza, o, w centrum. A kiedy wchodzimy, okazuje się, że każda kamienica jest trochę inna, jakby warunkuje ją czas, w której została zbudowana, na styl, ale też to, co jaki był właściciel i co chciał pokazać, wybierając taki inny projekt.
1: A czy ten projekt ma bardziej charakter edukacyjny, artystyczny, czy może społeczny?
5: Oj, myślę, że łączy wszystkie wymienione przez panią jakby dziedziny. No, podstawowa to właśnie edukacja, ale edukacja artystyczna, kulturalna, żeby właśnie poznawać nasze miasto, poznawać właśnie nie tylko budynki, pojawiają się tam też inne aspekty zupełnie sztuki. Już w czerwcu, oprócz właśnie dość architektonicznego spaceru, kiedy będziemy szukać dwudziestowiecznych płytek geometrycznych w naszym mieście, które wtedy były bardzo modne i są bardzo ciekawym elementem naszego miasta. To drugie wydarzenie pod koniec czerwca to warsztaty tańca inspirowanego tańcem kieleckim. Okazuje się, że są ludzie w Polsce, którzy specjalnie przyjeżdżają na wsie wokół Kielc uczyć się muzyki, tańca. Jest zespół Tęgie Chłopy, bardzo w Warszawie modny, tak, który czerpie z muzyki kieleczczyzny. Więc chcemy dać też narzędzie do poznania tych tańców kieleckich podczas warsztatów w dni Święta Kielc, więc ta edukacja właśnie obejmuje różne dziedziny sztuki.
1: Trwa nabór, tak, szkół do warsztatów, które odbędą się w maju. Do kogo najbardziej chcecie trafić? Jakie to szkoły?
5: Nabór zaczniemy zaraz po majówce. Mhm. Już można zaraz 4 maja, tak, sprawdzać na naszej stronie, czy pojawi się informacja. Tak, projekt oprócz warsztatów dla dorosłych, na które po prostu ogłaszamy zapisy przed nimi na naszej stronie, obejmuje również warsztaty dla szkół. Teraz tych szkół będziemy poszukiwać na właśnie bezpłatne warsztaty dla konkretnych klas. To będzie tematyka z jednej strony warsztaty związane z fotografią, czyli idziemy w miasto, fotografujemy, stworzenia emocjonalnej mapy miasta, czyli spróbujemy z dzieci wyjąć, co już w tych Kielcach widzą jako sobie bliskie, żeby również te doświadczenia skłonić ich do wymieniania między sobą właśnie doświadczeń związanym z postrzeganiem miasta, żeby właśnie ich oczy wyostrzyć do tego, co ciekawego w tym mieście mamy. Ja będę miał przyjemność prowadzić z kolei warsztaty związane z detalem miejskim, gdzie idziemy z dziećmi na miasto, szukamy, pokazuję im, jak patrzeć na ten detal, a potem robimy modele kamienic właśnie ze zdobieniami detalowymi, próbując naśladować budowniczych, którzy coś chcieli przez ten detal pokazać. Więc to będą warsztaty skierowane dla szkoły podstawowej od 4 klasy, ale też dla szkół ponad. Będąc nauczycielem z różnych poziomów nauczania, będzie można z tej naszej oferty skorzystać. Tak jak mówię, ogłosimy ją już zaraz po majówce. Zaczęliśmy już pierwszym warsztatem związanym z linorytem. Bardzo dużym zainteresowaniem się cieszył. Dużo osób chciało spędzić część niedzielnego popołudnia w naszym muzeum, właśnie tworząc linoryt inspirowany twórczością naszej kieleckiej artystki, bardzo ciekawej osoby, Jadwigi Trzcińskiej. A kolejne wydarzenie to właśnie to, o czym mówiłem, warsztaty tańca, warsztaty związane z wzorzystymi kieleckimi płytkami. To jest czerwiec, w czerwcu będziemy już niedługo na naszej stronie to jako wydarzenia ogłaszać, a w kolejnych miesiącach czekają nas właśnie warsztaty związane z modelarstwem, z tworzeniem modeli kieleckich kamienic, z detalem architektonicznym, gdzie sprowadzamy jedną z największych popularczyń tego tematu z Łodzi, Marię Nowakowską, która w internecie jako Maria od detalu funkcjonuje. Warsztaty w formie spaceru z Krzysztofem Myślińskim, którego pewnie trzeba przedstawiać w tej chwili, świętokrzyski konserwator zabytków, który pokaże właśnie, jak czytać style, jak czytać kielecką architekturę właśnie przez historię sztuki, przez zmieniające się style architektoniczne, rzeźba miejska, a także pisanie oparte na legendach i mikroopowieściach z Magdą Brzezińską. Cały cykl 9 bardzo różnorodnych warsztatów to Laboratorium Sztuk Miejskich. Za każdym razem będziemy pisać o tym na naszym Facebooku, na który zapraszamy, na stronie i będziemy robić też zapisy na naszej stronie przez formularz.
1: A czy uczestnicy muszą mieć jakieś umiejętności artystyczne, czy każdy może przyjść?
5: Każdy może przyjść. Wszystkie te zajęcia, które te elementy plastyczne będą miały charakter właśnie popularyzatorski i zapraszać będą każdego do udziału w nich. Udział jest też bezpłatny, co myślę warto podkreślić. Projekt nie odbyłby się, gdyby nie dotacja, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury w konkursie Edukacja Kulturalna oraz dzięki wsparciu Urzędu Miasta.
1: No i teraz te najbliższe wydarzenia w muzeum. Co się szykuje?
5: Przede wszystkim trwa nasza bardzo ciekawa wystawa Pasja Zbierania. To jest wystawa związana z 50-leciem Kielskiego Klubu Kolekcjonera. To, proszę Państwa, nie tylko bardzo różnorodne kolekcje. Każdy z kolekcjonerów przedstawił coś innego i to jest naprawdę, jest coś pięknego w tym eklektyzmie, gdzie obok na przykład rodowych przedmiotów pana Michniewskiego są zbierane przez innego kolekcjonera, pana Zowczaka, kropielniczki, a obok meteoryty, a obok broń, a obok niezwykła kolekcja torebek damskich, więc bardzo zapraszam na tą wystawę. Ona też jest tak pomyślana, żeby poznać nie tylko kolekcję, ale i kolekcjonerów. Można każdego z kolekcjonerów na ekranie kliknąć, że tak powiem, i wysłuchać jego opowieści, dlaczego zbiera akurat to, co jest szczególnie ważne w tej kolekcji, więc to jest też taka, taka wystawa o ludziach. Więc bardzo zapraszamy do udziału.
1: Tak, serdecznie Państwa zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Piotr Świerczyński, edukator z Muzeum Historii Kielc. Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
0: Kalejdoskop tygodnia.
6: Reklama.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już

0: salonach i na dacia.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Po reklamie.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowa, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Bo to nie jest...

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: będzie się działo.
1: Robert Wieczorek, Kieleckie Centrum Kultury. Bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić Państwa na wydarzenie, które już 4 maja w Kieleckim Centrum Kultury, godzina 19, duża scena i naprawdę niezwykłe spotkanie. Joanna Szczepkowska wymyśliła ten temat, wyreżyserowała spektakl Separatka. Towarzyszy jej również wybitna aktorka Dorota Landowska i powstała właściwie opowieść o życiu, o naszym życiu. Dwie kobiety o różnych charakterach, różnych poglądach zostały przez zbieg okoliczności wrzucone do jednego ciasnego miejsca, do separatki. Mają jedno łóżko, cztery ściany i wydawało się, że wszystko je dzieli. Okazuje się, że jednak nie. Życie, samo życie, jest takie sformułowanie gorzka prawda. Ten spektakl nie jest o gorzkiej prawdzie, jest o życiu. Czasem słodkim, zabawnym, czasem przejmującym, wzruszającym i te panie, opowiadając o tym swoim życiu, nagle zaczynają rozumieć, że te, co nas dzieli, te wszystkie granice tak naprawdę nie mają znaczenia. Że naprawdę więcej nas łączy niż dzieli. Prawda może i banalna, ale wybrzmiewa naprawdę we wspaniale zagranym, wyreżyserowanym i przygotowanym spektaklu. Godzina 19, duża scena Kieleckiego Centrum Kultury 4 maja. Naprawdę spotkanie z aktorstwem na najwyższym poziomie i z tematami, które dotykają nas wszystkich. To jest komedia, to jest farsa, to jest dramat obyczajowy, ale to jest na pewno dla nas wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na koncert, możemy to śmiało powiedzieć, wyjątkowy. 9 maja o godzinie 19, godzina 19, Julia Pietrucha znów na scenie Kieleckiego Centrum Kultury z programem, którym zaczynała swoją muzyczną karierę. Aktorka, kojarzona początkowo z rolą blondynki w serialu telewizyjnym, potem dodająca do swojego bogatego CV aktorskiego kolejne role, ostatnio możemy ją na przykład oglądać w filmie Pojedynek opowiadającym o sprawie katyńskiej, też miała swoje pomysły na muzyczne życie. I tą swoją wrażliwość 10 lat temu, w 2016 roku, przelała na swój płytowy debiut na płytę Parsley. Teraz wraca z tym samym i nie z tym samym materiałem. Płyta to dziesięciolecie, trasa koncertowa to dziesięciolecie tej płyty. To, powiedzmy, są te same melodie, ale jak sama Julia Pietrucha mówi, one są przyfiltrowane przez te 10 lat doświadczeń, przez inne sposoby pojmowania muzyki. Ta płyta, ten materiał w dalszym ciągu zachowuje tą lekkość, te marzenia, te słońce Hawajów, które brzmi nie tylko w głosie Julii Pietruch, ale w tym ukulele, ale też dodaje czegoś więcej. Przesycona nową wrażliwością, czasami nawet przesłonięta przez chmury, które gdzieś tam pojawiły się po drodze, ale cały czas jest to muzyka pulsująca w nas, wprowadzająca nas w zupełnie inny świat. Bogato instrumentowana, pełna, koncertowa, wspaniała Julia Pietrucha na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. To naprawdę jest klimat, atmosfera, jakaś taka ulotność wpytana w te nuty, w te wszystkie muzyczne klimaty. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, bo to jest płyta naprawdę wyjątkowa i trasa naprawdę wyjątkowa z artystką, która doskonale radzi sobie zarówno w świecie muzyki, jak i w świecie filmu.
0: Będzie się działo w Radiu Rekord.
2: Reklama.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Kanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Po reklamie.

0: jest Radio Rekord. Minęła 10:00. Wiadomości Radia Rekord.
1: Pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj Dzień Flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
2: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy, okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
3: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
2: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad milion tak zwanych zaświadczeń stażowych.
1: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcję. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem Sulinowie w Zachodniopomorskiem. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, które będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali 4. mecz z Houston Rockets i awansowali do 2. rundy playoff. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
0: Wiadomości lokalne Radia Rekord.
4: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
0: Radio Rekord FM.
4: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
0: To są wiadomości Radia Rekord.
4: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo

0: wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 24. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT-37 i PIT-38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Chyba doczekaliśmy się wiosny za oknami. Termometry w Kielcach wskazują 18 stopni Celsjusza, a w całym regionie mamy prawie bezchmurne niebo. Dzisiejsze temperaturowe maksimum zobaczymy po godzinie 15 i będzie to miejscami aż 22 stopnie. Przed nami również pogodny wieczór i początek nocy. O godzinie 22 termometry wskażą nam jeszcze 14 stopni. Niedziela zapowiada się również słoneczna i ciepła, więc mamy majówkę pogodną, niech będzie udana. Barometry wskazują 1026 hektopaskali, wiatr w porywach do 5 km.
2: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
3: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
2: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
5: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na Wasze zamówienie.
4: Dzień dobry, świętokrzyskie. Słuchacie Radia Rekord. Mamy sobotę, drugi dzień maja. Zaczynamy majówkowy rekordowy ruch obfitości. Do godziny 16 możecie wysyłać swoje życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Na SMS-y jak zwykle czekamy pod numerem 7248. Mamy dziś święto flagi, więc zaczniemy troszkę refleksyjnie. Tilaw, wychowanie.

0: Reklama.
1: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Gorąco.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie.
1: Okej.
0: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: grupa-rekord.pl. Szukamy doradców klienta, którzy dołączą do naszego działu reklamy.
1: Minęła 11. Wiadomości Radia Rekord.
2: Amerykanie wycofają 5000 żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
2: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swojej łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
2: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska Ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry. A Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: Na termometrach w regionie już 18 stopni, ale piękne słońce powoduje wrażenie, jakby było już co najmniej 26. Prognozy na najbliższe godziny mówią, że już za godzinę zobaczymy stopni 20, a po 15 spodziewamy się nawet 22 stopni. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, który wieje w porywach do 5 km na godzinę. Wymarzona pogoda na majówkę.
5: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord.
7: W Radiu Rekord rekordowy róg obfitości, czyli wasza muzyka na naszej antenie. Do 16 czekam na SMS-y z życzeniami i pozdrowieniami, a SMS-y jak zwykle wysyłajcie pod numer 7248 przed mikrofonem Krzysztof Jankę, a na antenie Ewa Farna.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Przedsiębiorco, wchodzi w życie KSeF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSeF lub wybierz bezpłatnie.

0: płatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
3: Na rekordową nowość zaprasza sponsor. Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Radio Rekord. Rodzime Radio.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary z

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.

0: Wiśniewskim. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, między innymi nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy. Ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
1: Dzisiaj wodujemy łódkę. Dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
0: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
2: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
0: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
0: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
4: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
5: Dzień dobry, Emilia Siterska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
4: Radio Rekord FM.
5: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami, wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
4: To są wiadomości Radia Rekord.
5: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 20:00. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT 37 i PIT 38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
4: Radio Rekord Świętokrzyskie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
6: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
8: W Kielcach słupek rtęci wskazuje 20 stopni Celsjusza, identycznie w Ostrowcu Świętokrzyskim, a w Pińczowie o 1 stopień mniej. Temperatura cały czas rośnie, maksymalnie dziś spodziewamy się nawet 22 stopni. Mamy bezchmurne niebo i prawie bezwiecznie, wiatr wieje w porywach do 5 km na godzinę, a barometry wskazują 1020.

0: 5 hektopaskali i ten stan utrzyma się do końca dnia.
1: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
2: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
1: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia, superkursy Primo i Optima. Kursy, szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec Sandomierska 26A.
3: Rekordowy róg obfitości.
0: Moi drodzy, mam nadzieję, że korzystacie z pogody, a gdzieś w tle towarzyszy wam Radio Rekord. Dziś rekordowy róg obfitości, więc do 16 czekam na wasze życzenia i pozdrowienia. Wysyłajcie je SMS-em pod numer 7248. Dziś za konsoletą Krzysztof Jankę, a w głośnikach Demono.

0: Rekordowy ruch obfitości.
1: Gramy na wasze zamówienie.
0: Reklama.
2: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Tomasz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.

0: Czujesz się dobrze w pracy, gdzie kontakt z klientem to codzienność? Potrafisz planować i proponować efektywne kampanie reklamowe o lokalnym zasięgu? Jeżeli tak, to szukamy właśnie Ciebie. Wyślij do nas swoje zgłoszenie na adres rekrutacja@gruparekord.pl. Szukamy doradców klienta, którzy dołączą do naszego działu reklamy.
1: Na super hit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na super hit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Woners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
2: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. Stom porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Minęła 13. Wiadomości Radia Rekord.
1: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie, zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
2: Najważniejszy jest ten mecz.
3: Jak nie teraz, to kiedy?
1: O 16:00 na Stadionie Narodowym.

0: Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
1: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
0: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
2: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
0: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
3: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz. Zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
0: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
4: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: W zasadzie można by powiedzieć, że jest pięknie i to jedno zdanie ujęłoby aktualną sytuację pogodową. Jednak wchodząc w szczegóły, termometry w regionie wskazują 19 stopni Celsjusza i taka sama jest temperatura odczuwalna, a maksymalnie dziś spodziewamy się 21 stopni. Na niebie pojedyncze chmury i słaby wiatr w porywach do 5 km na godzinę, ciśnienie 1025 hektopaskali. Przed nami pogodna i ciepła noc z temperaturami powyżej 7 stopni, a w poniedziałek spodziewamy się nawet 24 kresek.
5: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean. Firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
4: Rekordowy róg obfitości.
8: Rekordowy róg obfitości.
7: Jesteśmy już w połowie audycji, więc przypomnę, że SMS-y z życzeniami i pozdrowieniami wysyłamy na numer 7248. A żeby nie burzyć majówkowej atmosfery, dodam tylko, że przed mikrofonem Krzysztof Jankę, a zaśpiewa nam Ania Karwan w Tomi Graj.

0: Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Przedsiębiorco, wchodzi w życie KSeF. Jedno miejsce do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Od 1 lutego dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych przedsiębiorców. Skorzystaj z dostępnego na rynku programu do fakturowania zintegrowanego z KSeF lub wybierz bezpłatne aplikacje Ministerstwa Finansów. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
4: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.

0: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
1: Na polski przebój zaprosił sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
2: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord.
3: Rodzime granie.

0: Reklama.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Minęła 14. Wiadomości Radia Rekord.
1: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze Amra i artylerię rakietową HIMARS.

0: rewelacyjny czas.
1: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy, warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
2: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
1: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim. W Zawierciu Aluron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
3: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
4: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
3: Radio Rekord FM.
4: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
3: To są wiadomości Radia Rekord.
4: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 20:00. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT 37 i PIT 38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
3: Radio Rekord Świętokrzyskie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
7: Zaglądamy do prognozy pogody, a w niej mamy informację, że rośnie temperatura i z aktualnych 20 stopni pomiędzy 15 a 16 skoczy nam na stopni 22. W całym regionie niebo bezchmurne, w niektórych miejscach pojawiają się pojedyncze obłoki. Jest też prawie bezwiecznie, wiatr w porywach do 5 km na godzinę. Barometry wskazują ciśnienie 1025 hektopaskali. Przed nami pogodna i ciepła noc z temperaturami powyżej 7 stopni. Również niedziela zapowiada się pozytywnie, zero chmur, a na termometrach spodziewam się nawet 24 kresy.
5: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
5: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
3: Rekordowy róg obfitości.
7: Słuchacie Radia Rekord. Przed mikrofonem Krzysztof Jankę. Jeszcze przez 2 godziny czekam na Wasze życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje, które możecie wysyłać SMS-em pod numer 7248. Tymczasem posłuchajcie.

0: Tam, gdzie ty. Rekordowy ruch obfitości. Gramy na wasze zamówienie. Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
5: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Rekordowy róg obfitości. Będzie się działo.
3: Robert Wieczorek, Kieleckie Centrum Kultury. Bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić Państwa na wydarzenie, które już 4 maja w Kieleckim Centrum Kultury, godzina 19, duża scena i naprawdę niezwykłe spotkanie. Joanna Szczepkowska wymyśliła ten temat, wyreżyserowała spektakl Separatka. Towarzyszy jej również wybitna aktorka Dorota Landowska i powstała właściwie opowieść o życiu, o naszym życiu. Dwie kobiety o różnych charakterach, różnych poglądach zostały przez zbieg okoliczności wrzucone do jednego ciasnego miejsca, do separatki. Mają jedno łóżko, cztery ściany i wydawało się, że wszystko jedzieli. Okazuje się, że jednak nie. Życie, samo życie jest takie sformułowanie gorzka prawda. Ten spektakl nie jest o gorzkiej prawdzie. Jest o życiu. Czasem słodkim, zabawnym, czasem przejmującym, wzruszającym. I te panie, opowiadając o tym swoim życiu, nagle zaczynają rozumieć, że te, co nas dzieli, te wszystkie granice tak naprawdę nie mają znaczenia. Że naprawdę więcej nas łączy niż dzieli. Prawda może i banalna, ale wybrzmiewa naprawdę. We wspaniale zagranym, wyreżyserowanym i przygotowanym spektaklu. Godzina 19, duża scena Kieleckiego Centrum Kultury 4 maja. Naprawdę spotkanie z aktorstwem na najwyższym poziomie i z tematami, które dotykają nas wszystkich. To jest komedia, to jest farsa, to jest dramat obyczajowy, ale to jest na pewno dla nas wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na koncert, możemy to śmiało powiedzieć, wyjątkowy. 9 maja o godzinie 19, godzina 19, Julia Pietrucha znów na scenie Kieleckiego Centrum Kultury z programem, którym zaczynała swoją muzyczną karierę. Aktorka, kojarzona początkowo z rolą blondynki w serialu telewizyjnym, potem dodająca do swojego bogatego CV aktorskiego kolejne role, ostatnio możemy ją na przykład oglądać w filmie Pojedynek opowiadającym o sprawie katyńskiej, też miała swoje pomysły na muzyczne życie. I tą swoją wrażliwość 10 lat temu, w 2016 roku, przelała na swój płytowy debiut na płytę Parsley. Teraz wraca z tym samym i z nie z tym samym materiałem. Płyta to dziesięciolecie, trasa koncertowa to dziesięciolecie tej płyty. To powiedzmy są te same melodie, ale jak sama Julia Pietrucha mówi, one są przyfiltrowane przez te 10 lat doświadczeń, przez inne sposoby pojmowania muzyki. Ta płyta, ten materiał w dalszym ciągu zachowuje tą lekkość, te marzenia, te słońce Hawajów, które brzmi nie tylko w głosie Julii Pietruch, ale w tym ukulele, ale też dodaje czegoś więcej. Przesycona nową wrażliwością, czasami nawet przesłonięta przez chmury, które gdzieś tam pojawiły się po drodze, ale cały czas jest to muzyka pulsująca w nas, wprowadzająca nas w zupełnie inny świat. Bogato instrumentowana, pełna, koncertowa, wspaniała Julia Pietrucha na scenie dużej, na dużej scenie Kieleckiego Centrum Kultury. To naprawdę jest klimat, atmosfera, jakaś taka ulotność wpytana w te nuty, w te wszystkie muzyczne klimaty. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, bo to jest płyta naprawdę wyjątkowa i trasa naprawdę wyjątkowa z artystką, która doskonale radzi sobie zarówno w świecie muzyki, jak i w świecie filmu.
2: Będzie się działo w Radiu Rekord.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
2: Rekord. Rodzime radio.

0: 15. Wiadomości Radia Rekord.
1: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
3: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
1: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury. To wielki stres. Co jeszcze warto zrobić? Mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królew-Jagdecji.
4: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości

0: wybrzeżu wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla Humbucka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timmy został wypuszczony do Morza Północnego. Ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
1: Wiadomości lokalne. Radia Rekord.
2: Dzień dobry, Emilia Sitarska przed mikrofonem. Zapraszam na skrót informacji z regionu.
1: Radio Rekord FM.
2: 32-letni kierowca odpowie za złamanie sądowego zakazu i jazdę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany w Ostrowcu Świętokrzyskim na ulicy Iłżeckiej kilka minut po godzinie 20 podczas kontroli drogowej. Jak się okazało, prowadził Volkswagena w stanie po użyciu alkoholu, mimo że obowiązywał go dożywotni zakaz kierowania pojazdami, wydany wcześniej przez Sąd Rejonowy w Lipsku. Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. W ciągu 48 godzin od zatrzymania zapadł wyrok. 32-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego więzienia oraz grzywnę w wysokości 10,5 tysiąca złotych. Policja podkreśla, że wobec osób lekceważących sądowe zakazy będzie stosować stanowcze i szybkie działania. Od wtorku 5 maja kierowcy w Kielcach muszą liczyć się z utrudnieniami na ulicy Warszawskiej. Firma Strabag rozpoczyna tam remont nawierzchni w ramach programu Kielce bez dziur, obejmujący odcinek od skrzyżowania z ulicami Orkana i Jaworskiego do ronda geodetów. W pierwszym etapie prowadzone będą prace brukarskie przy krawężnikach, a w kolejnych między innymi frezowanie i układanie nowej nawierzchni, modernizacja chodników oraz przebudowa zatoki autobusowej. W rejonie robót ruch będzie odbywał się jednym pasem, co może powodować korki i spowolnienia. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i uwzględnienie możliwych opóźnień.
1: To są wiadomości Radia Rekord.
2: To ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego za 2025 rok. PIT można przesłać elektronicznie poprzez usługę Twój e-PIT, e-Urząd Skarbowy lub poprzez formularze na podatki.gov.pl, a także dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego albo wysłać pocztą. Ważne, by nastąpiło to do godziny 20:00. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w systemie Twój e-PIT część deklaracji, między innymi PIT 37 i PIT 38, mogą zostać automatycznie zaakceptowane. Inaczej jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. One muszą samodzielnie uzupełnić i wysłać swoje zeznania.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma sprzątająca Perfect Clean. Mycie okien, pranie dywanów, wykładzin i tapicerek meblowych. 500 400 035.
3: Sponsorem pogody jest ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
5: W Kielcach mamy już na termometrach 21 stopni, podobnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie i Starachowicach. Taka sama jest też temperatura odczuwalna, a w ciągu najbliższych 2 godzin miejscami słupek rtęci jeszcze podniesie się o 1 stopień. W całym regionie niebo bezchmurne, jedynie w niektórych miejscach pojawiają się pojedyncze obłoki. Jest też prawie bezwietrznie, wiatr w porywach do 5 km na godzinę. Barometry wskazują ciśnienie 1025 hektopaskali. Przed nami pogodna i ciepła noc z temperaturami powyżej 7 stopni. Również niedziela i poniedziałek w prognozach wyglądają pogodnie, 0 chmur, a na termometrach spodziewamy się nawet 24 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody był Eskander, organizator występu kabaretu Smile. 9 maja, Park Kultury w Starachowicach. Bilety na kabaretowebilety.pl.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor Perfect Clean, firma sprzątająca obiekty przemysłowe, biura, firmy, mieszkania i domy. 500 400 035.
3: Sponsorem pogody był ośrodek szkolenia Superkursy Primo i Optima. Kursy szkolenia operatorów maszyn, koparek, wózków i inne. Ostrowiec, Sandomierska 26A.
1: Rekordowy róg obfitości.
5: Yeah! Minęła godzina 15, na antenie Radia Rekord jeszcze przez godzinę wasze życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje, które możecie wysyłać SMS-em pod numer 7248. Od godziny 10 grał dziś dla was Krzysztof Jankę, a ostatnią godzinę zaczniemy razem z Backstreet Boys.

0: Rekordowy ruch obfitości. Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gnińskiego 63.

0: Rekordowy róg obfitości w Radiu Rekord. Reklama.
1: Na ślub lub bez okazji? Tylko w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Bogaty wybór modnych garniturów z wyjątkowych włoskich tkanin w doskonałych cenach. Eleganckie stylizacje? Wiadomo! Odwiedź Giacomo. Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertami wizerunku i przygotuj stylizację specjalnie dla siebie. Odwiedź salon w Galerii Słonecznej w Radomiu.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Minęła 16. Wiadomości Radia Rekord.
1: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzeszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
2: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
1: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza działająca od początku lat 90. Amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie.

0: Syntyków mówią, że jeszcze dziś i jutro ma być piękna letnia pogoda, a od poniedziałku wpłynie do nas z północnego zachodu front, przyniesie ulewy i burze i w kolejnych dniach będzie wędrować na wschód i na południe, tak więc w całym kraju w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się gwałtownej pogody.
1: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie. We'll be right back.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Rekord. Rodzime radio.
1: Reklama.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Na Superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Superhit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Superhit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Minęła 17. Wiadomości Radia Rekord.
1: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec, Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho, uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga, rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
2: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
1: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
3: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
1: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie. Zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
4: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
5: Ile mamy aktualnie?
6: 2300
5: metrów.
6: Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
7: I my dzisiaj w Bornym Sulinowie tworzymy tą historię.
1: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie. Bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stąporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
12: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Reklama.
1: Największe gwiazdy, najlepsze hity. Kielecka Gala Disco Polo 2026. Już 19 czerwca w Amfiteatrze Kadzielnia wystąpią Zenon Martyniuk, Skolim, Ekstazy, Łobuzy, Topki, Defis, Fox i Woners. Poczuj ten rytm, to będzie ogień.
0: Po reklamie.
2: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
3: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Minęła 18. Wiadomości Radia Rekord.
1: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
2: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
3: Teraz wybieramy się na finał, także
4: idziemy na stadion.
3: Kibicujemy za Częstochową.
4: Tak jest.
5: Okay. Tak. Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
3: Zdecydowanie tak.
4: Dla nas lepiej. Zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
1: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
6: W czasie na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
1: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny upalny dzień, od 24 stopni na wschodzie, w centrum 26, a na zachodzie nawet 28 stopni. Mnóstwo słońca, deszczu jeszcze w jutro nie zobaczymy, ale w poniedziałek już się mają pojawić. Od północy i zachodu wpłyną deszczowe chmury i przyniosą burze.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Effecta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.
2: Na Superhit zaprasza sponsor. Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor. Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
8: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Minęła 19. Radio Rekord FM. Wiadomości Radia Rekord.
1: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz 7 w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
2: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
3: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
1: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska.
4: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
1: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
5: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
1: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00. W nocy od 5 do 10 stopni, a jutro kolejny gorący i słoneczny dzień, nawet do 28 na zachodzie Polski. Na wschodzie do 24. Nie powinno padać, wiatr delikatny, a ciśnienie wysokie. W przyszłym tygodniu pogoda będzie trochę bardziej gwałtowna, przyjdą deszcze i burze.

0: Na Polski Przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy? Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: będzie się działo. Będzie się działo w Radiu Rekord.
1: Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.

0: Minęła 20. Wiadomości Radia Rekord.
1: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów, zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
2: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
1: Na Stadionie Narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
1: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Juan. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
2: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
4: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
5: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
1: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański. Noc względnie ciepła, od 5 do 10 stopni, a jutro to dopiero będzie. Od 24 na wschodzie do aż 28 stopni na zachodzie i to w cieniu, a przecież będzie mnóstwo słońca, bo o deszczu nie ma mowy. Deszcz przypłynie do nas prawdopodobnie w poniedziałek z północnego zachodu. To będą deszczowe chmury, które przyniosą ulewy i burze.
0: Radio Rekord Świętokrzyskie.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycie dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. Stomporków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Radio Rekord. Rodzime radio.
1: Na polski przebój zaprasza sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Na Polski Przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem Polskiego Przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
5: Ale to kręci!
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Gdyńskiego 63.

0: Sponsorem rekordowej nowości jest Drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.

0: Sponsorem rekordowej nowości była drogeria Labu. 100 porków Piłsudskiego 132. Sprzedaż produktów chemii gospodarstwa domowego, kosmetyków do ciała i perfum.
1: Na rekordową nowość zaprasza sponsor Eurodom. Pokrycia dachowe, okna PCV, tynki. Ostrowiec, Grabowiecka 19 i Opatów, Kilińskiego 12A.
2: Prywatka z Radiem Rekord.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Na polski przebój zaprasza sponsor Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy: Ostrowiec Świętokrzyski, Norwida 8.
2: Sponsorem polskiego przeboju są salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote łańcuszki i pierścionki we wszystkich rozmiarach. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.
3: No słuchajcie, kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru chcą nauczyć się tańczyć. Po prostu. 1, 2, 3.

0: Na polski przebój zaprosił sponsor. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zygzak. Kurs prawa jazdy kategorii B. Zapisy pod numerem 605 462 939.
1: Sponsorem polskiego przeboju były salony Polskie Srebro Złoto Świata, oferujące złote obrączki i pierścionki z brylantami. Galeria Ostrowiec i Pasaż Leclerc.

Na Superhit zaprasza sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Usica. Na Superhit zaprasza sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kinińskiego 63.

0: Na Super Hit zaprosił sponsor Jubiler Silver and Gold. Złota biżuteria komunijna z personalizowanym grawerem. Ostrowiec Świętokrzyski, Galeria Łysica. Na Super Hit zaprosił sponsor Mastrans. Kamienie dekoracyjne, ogrodowe, kostka granitowa, kruszywa drogowe, ziemia i usługi koparką. Ostrowiec Kilińskiego 63.
1: Prywatka z Radiem Rekord.

0: kasztelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.